Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Śpiewał o łóżku, bo o tej porze to każdy się stara powiedzieć, że go ciągnie do ciebie, patrząc na miękkie, cieplutkie posłanko, które opuściliśmy specjalnie dla was, by razem z wami tworzyć ekipę Lata na Maxa w RMF Max.
2: I wy też w podskokach opuszczajcie swoje posłanka, bo z każdym dniem mamy coraz mniej dnia. O 3 minuty mniej dnia mamy codziennie.
1: Ale przybywa nocy. I to jest piosenka, która sprawia, że noc może być naprawdę magiczna. Asia Meus, Irek Jakubek, hello. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: idealna do naszej porannej ekipy RMF Max. Bledka gra wam w głośnikach z samego rana.
1: Ekskluzywna marka motoryzacyjna Bentley będzie produkowała samochody inspirowane Mikołajem Kopernikiem.
0: Super. Co, będą w gwiazdki czy w pierniczki?
1: Możesz sobie wziąć cały biały, wtedy będzie i w gwiazdki, i w pierniczki, tylko pod spodem, bo będzie lukrowany.

0: Wali, policeman, dla wszystkich policemanów, strażników miejskich, strażaków i straż ochrony kolei. Niech się czuje pozdrowiona od ekipy RMF Max. Życzymy wam spokojnej służby. Spokojnej.
1: I na tą służbę należą się wam może lody od Skolima.
0: A to Skolim już robi lody?
1: Oczywiście, ulela. Można kupić lody od Skolima w dyskoncie.
0: Ulela. Ale to gorzej, powiem ci, bo on też robi parówki.
1: No robi.
0: I jak ci się pomyli ten lód od Skolima z parówką od Skolima, wrzucisz lód w rządku.
1: Się roztopi.
0: No się roztopi, rozpuści, a parówka będzie... Lizać się nie doliżasz, bo przecież jest plastikowe i osłonce. Także ludzie, pamiętajmy, parówki nie mają patyka.

0: Umówmy się, Aśka, jakby ci Shakira powiedziała dej mu, to byś mu dała szybciej, nie? Bardziej i mocniej. I pojechałby, i nie czekałby, aż zielone zrobi się bardziej zielone, tylko gnałby z pozdrowieniem dla tych, którzy dzisiaj w piątek, bo dzisiaj piątek.
1: Piątek dzisiaj.
0: Zaczynają urlop.
1: No i same wiadomości, dobre wiadomości na początek tego piątku. Dzisiaj dużo słońca nad morzem. Reszta Polski poczeka do jutra na dużo słońca i jutro też będzie dużo cieplej, bo powyżej 20 stopni w końcu wszędzie.
0: Ale chcesz mi powiedzieć, że dzisiaj najlepsza pogoda i najwięcej słońca nad morzem?
1: Tak widzę na swojej pogodowej mapie.
0: No, wreszcie. Szkoda tylko, że najwięcej odnosimy do nigdzie słońca, a nad morzem troszeczkę.
2: Fajnie. Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Bądźcie częścią tego poranka, zróbmy sobie razem super piątek.
3: Zapraszamy na premierę.

0: 6.15 na zegarach RMF Max. Chodźcie po legendarną ekipę naszego, po legendarną energię
1: ekipy poranka.
0: Asia Bełz, Irek Jakubek, ale się cieszymy, że z nami jesteście. Fajnie, odzajemniamy się wszystkimi porannymi przyjemnościami.
1: Ja się dzisiaj obudziłam, jak zadzwonił mi budzik i pomyślałam sobie, jak fajnie by się było budzić wtedy, kiedy się obudzisz, a nie wtedy, kiedy obudzi cię budzik.
0: Tak naturalnie, że
1: tak, po prostu się budzisz i myślisz, dobra, to już wstaje.
0: Otworzysz oczy, a tu, 14, ale super. Właśnie po to Asia została wymyślona wolna niedziela, wiesz, żebyś mogła tak zrobić. Zachęcam do eksperymentów. To jest naprawdę fajne, ale nie za często, wiadomo. Się przyzwyczaisz, już się nie będzie podobało. 16 po 6.
2: Reklama. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.

0: Katy Perry, najbardziej smaczne odgrzewane kotlety, bo przecież...
1: Jakubek i Asia Meus.
0: To, co w tytule Last Friday Night, to się działo tydzień temu mniej więcej o tej porze, tak? No. Że słuchajcie, nie zmarnujmy potencjału piątku.
2: Dzisiaj można zrobić nową piosenkę na ten temat.
0: Napiszemy z wami jej melodię, napiszemy z wami jej tekst. Asia Meus, Irek Jakubek, 29 minut po godzinie 6, to poranek RMF Max.
2: I na moment jeszcze wróćmy do mundialu, no, tego za oceanem tegorocznego, bo tam pojawił się jeden fotograf, który fotografował to wydarzenie stuletnim aparatem.
0: Wow.
2: Takim starym, co trzeba sobie na głowę taką naciągnąć, taki kaptur, żeby tam światło nie wpadało. I on zrobił przepiękne czarno-białe zdjęcia z tego wydarzenia właśnie tym stuletnim aparatem.
0: Ciaśka mi teraz pokazuje te zdjęcia.
2: Tu,
0: i jak robisz sobie zdjęcie starym aparatem, to nawet jak jesteś super sportowcem, piłkarzem, to staro wyglądasz. I niech to będzie dobra wiadomość dla tych, którzy szukają pretekstu, żeby sobie kupić na wakacje nowy aparat, telefon taki.
1: Pamiętaj,
0: wiecie,
1: słuchasz poranka w RMF Max.
0: Mówisz, że robię sobie starym poprzednim i wyglądam staro. A tu robię sobie nowy, miał od razu 10
2: lat. Sam wrzuca filtry, no właśnie, jaki mądry.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Jennifer Lopez i Alok z naszej półki z nowościami w RMF Max, 22 minuty przed siódmą.
1: A półkę z nowościami mamy tak długą, że jak spojrzycie na początek, to nie widać jej końca. Taką
0: jedyna.
1: Mamy półkę.
0: Alex Warren siedzi na jednej z nich. Jak słyszycie, tak sobie siedzi, macha sobie nogami w samych tylko klapkach. Obowiązkowo skarpeta, wiadomo. Alex Warren i jego najnowszy Passenger to jedna z naszych weekendowych nowości.
2: Daj mi jeden dzień, no bo chcę tylko czuć bez przerwy to co. Bez przerwy to co.
0: Oszalejecie na punkcie tego numeru, bo to kolejna nowość, to White 2115 to coś.
1: I to właśnie będzie grane w RMF Max, więc wiecie co robić, najlepiej zostać z nami.
0: Och, w sprawie muzycznych nowości, w sprawie tego, czym żyje świat. A teraz świat żyje tym, żeby zdążyć do pracy. 21 minuty i godzina
1: siódma,
0: ale nie poganiamy, siódma.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: 50 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
2: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: I po reklamie.

0: Oskar Sims i poranna kawka.
1: Irek Jakubek i Asia Meus.
0: Z Cymsem na żywo spotykamy się w ten weekend w ramach naszej wakacyjnej trasy Lato na Maxa. Pamiętajcie, najlepsze koncerty bez biletów, na które zaprasza RMF Max.
2: Jest taki obywatel, który domaga się naszej uwagi.
0: No, twój partner, Asia. To jest ten obywatel, który domaga się.
2: Nie, no, aż tak często się z nim nie kontaktuje. M-obywatel. Jeżeli macie tam aplikację, macie tam swoje dokumenty, a nie logowaliście się w ostatnim czasie do aplikacji, to koniecznie trzeba to zrobić do 5 sierpnia, żeby się odnowiły wszystkie te zgody i certyfikaty, żeby M-obywatel działał tak, jak działać powinien i żeby was potem na wakacjach nic nie zaskoczyło.
0: No i przede wszystkim, żeby obywatel, z którym jesteście, był trochę o tego drugiego obywatela zazdrosny. Wiesz, że to się zdarzyło.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Za chwilę z Aśką ustalimy wersję, jak często do którego się loguje. Pamiętajcie, weekend jest między innymi od tego, by nadrobić wszelkie towarzyskie zaległości.

0: Najlepiej o poranku gra RMF Max. 6 minut i godzina 7. Jesteśmy razem z wami w porannych trasach i są utrudnienia na A4 w kierunku Rzeszowa za węzłem Dębica Wschód. Powypadkowe utrudnienia.
1: A o 7 we Fleszu także południe Europy, które zmaga się z ogromnymi pożarami. Bądźcie blisko RMF Max.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz

0: kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
3: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 3 69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 25.

0: Miasta i Gminy Ogrodzieniec Anna Filarczyk, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland. I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
5: No i mamy już piątek na zegarach, 7 rano, Kinga Nega. Zapraszam na Flash, Sport i Pogodę w RMF Max. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Są utrudnienia na podkarpackim odcinku autostrady A4 na wysokości Zawady między węzłami Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski. Bus wypadł z jezdni, 3 osoby są ranne. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Rzeszowa. Kolejna seria uderzeń na cele wojskowe w Iranie to 13 noc z rzędu amerykańskich ataków.
6: Dowództwo Sił Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie przekazało, że celem ataków jest pociągnięcie Iranu do odpowiedzialności oraz ograniczenie zagrożeń ze strony Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej dla żeglugi handlowej. Te wydarzenia zdają się jasno wskazywać, że zakończenie działań wojennych nie jest bliskie.
5: Mówił Paweł Żuchowski. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie ceny ropy szybują. Co widać na wykresach?
7: Słupki znów pną się w górę i to błyskawicznie. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $98. To najwięcej od początku czerwca, ale wtedy obowiązywał pakiet CPN, więc ceny na stacjach paliw nie uderzyły w kieszenie kierowców aż tak mocno. Na niepokoje na Bliskim Wschodzie reaguje też polska giełda. Indeks 20 najważniejszych spółek WIG20. Sesję rozpoczął od spadków. Tylko kilka spółek jest na plusie.
5: Tyle Igor Skrzypek. Wewnętrzne spory w Prawie i Sprawiedliwości nierozwiązane. Wczorajsza 3-godzinna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim zakończyła się fiaskiem. Rozłam w partii wydaje się coraz bardziej prawdopodobny. Przypomnijmy, władze PiSu domagają się pod groźbą wykluczenia z partii wystąpienia ze stowarzyszeń osób, które prowadzą działalność polityczną w ramach ugrupowania. Decyzję Jarosława Kaczyńskiego poznamy dzisiaj w południe. Hiszpania walczy z pożarami. W regionie Madrytu oraz prowincji Avila ogłoszono stan wyjątkowy. Z zagrożonych terenów ewakuowano ponad 10 tysięcy osób. Strażakom w walce z ogniem przeszkadzają wysokie temperatury. Z ogniem walczą strażacy również w południowo-zachodniej Francji. Płomienie zniszczyły tu już około 5 tysięcy hektarów lasów.
4: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
5: Piłkarze GKS Katowice przegrali na wyjeździe z MŚK Żylina 1-2 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji, rewanż 30 lipca. Z kolei Raków Częstochowa pokonał 3-1 na własnym stadionie klub z Waletty, rewanżowe spotkanie w czwartek. Ta informacja szczególnie cieszy ekipę RMF Max. Michał Pasiut, syn naszej redakcyjnej koleżanki, srebrnym medalistą Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City w konkurencji slalomu K1.
9: Czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. To był mój dzień po prostu. Szkoda, że to złoto uciekło dosłownie mgnienie okiem.
5: Dla Michała wielkie gratulacje.
4: Sponsorem Flesza Sport.
9: Złoto uciekło dosłownie mgnienie okiem.
5: Dla Michała wielkie gratulacje.
4: Sponsorem Flesza Sportowego

0: dominować chmury, przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Miejscami, zwłaszcza na południowym wschodzie, burzom towarzyszyć będą silniejsze porywy wiatru. 19 stopni w Kielcach i Rzeszowie, 20 w Warszawie, 23 stopnie w Poznaniu, 24 w Gorzowie.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Hity na Maxa. Pusto, drogo, a na dodatek leje. Takie kłamstwa na temat polskiego morza znalazłem. Dzisiaj nad morzem jest najlepsza pogoda w kraju. Jeżeli teraz jesteście nad morzem, to wyobraźcie sobie, jak źle mają pozostałe części kraju.

0: Poranka, energia hitów.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Irek i Asia.
0: I normalnie nawet ci, co mają teraz jedną kreskę w swoim telefonie, już czują się tak doładowani, że o baterie przestali się martwić.
3: Tak działa RMF Max.
0: Dzięki.
3: Tak właśnie. Mówienie do siebie, słuchajcie, jest super dla naszego mózgu, przekonują eksperci, bo mówienie do siebie pomaga nam się skoncentrować i skupić uwagę na tym, co jest w tym momencie najważniejsze.
0: Tak, no gorzej jak mówisz do siebie w myślach.
3: No.
0: Mówisz w myślach, a zaczynacie słyszeć cały autobus. To najgorzej. Ale to...
1: Pamiętaj. Słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Ty wiesz, jak to jest, nie?
0: No, trochę tak. No. Na szczęście, jak ty mówisz, to ja cię słyszę.

0: Studio RMF Max tańczy. Mam nadzieję, że wasze głośniki spowodowały, że macie dokładnie tak samo. To był Axwell i Bon na półce z nowościami w RMF Max.
1: Ale przy tym numerze to już jedną nogą jesteśmy na piątkowej imprezie, prawda? Tak. Bo jeszcze tylko parę rzeczy do zrobienia i będzie piątkowa impreza i weekend. No właśnie, co przed tym weekendem jeszcze tylko macie zrobić?
0: No właśnie. No piszcie SMS-owo 3001. Dajcie znać.
1: Co jeszcze trzeba zrobić ten piątek, żeby ten piątek zaczął się na dobre? To jest przepustka do naszej zabawy, w której 300 są do wzięcia.
0: A, ja myślałem, że tylko robota i zacznie się weekend, ale przyszedłem do Maxa i co? I normalnie jaka robota? Już jest weekend. Dzięki Asia, to dzięki tobie, ale super. Piszcie SMS-owo na 3001, co jeszcze trzeba dzisiaj zrobić i już się zacznie wasz weekendzik. SMS-y bez żadnych dodatkowych opłat, a szansa na wygranie 300 w naszej zabawie Wszystkie Pieniądze Świata. Już za chwilę. 7:20, prawie dwie.
2: Sponsorem Wstawaj, Nie Udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: www.netto.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: I po reklamie.

0: I jeszcze tylko znajdę brakującą skarpetkę do pary i mogę wychodzić na weekend. Co prawda do pracy, ale umówmy się, niektórzy o 7:32 mają tak fajne zajęcie. Prawda, Asia?
1: Prawda? Niektórzy mają długą listę obowiązków, zanim zaczną weekend.
0: Och, to jeszcze tylko wysłać wynagrodzenie, tygodniówki wypłacić, zawieźć potomstwo do babci i przywitać Anię.
1: Dzień dobry, Ania.
0: Siemano rano.
2: No hej, witam.
0: Co musisz zrobić, żeby zaczął się weekend, powiedz?
2: Kupić bułeczki, jestem po pracy, wracam, śniadanko, no i co? Weekendujemy.
0: Elegancko. Cała Polska chciałaby się zamienić z tobą na miejsce z wielu powodów. Po pierwsze, to ty zagrasz o 300 w poranku RMF Max, a po drugie, masz już prawie weekend.
1: Wszystkie pieniądze świata, tak nazywa się ta nasza zabawa i będziemy cię pytać o to, kto w przeliczeniu na złotówki tych pieniędzy świata ma więcej. Odpowiadasz tylko imieniem Maśka albo Irek. Jak dobrze, to dostajesz od nas pieniądze, jak źle, to ci potrącimy.
0: Och, to Aśka ci potrąci, ja bym się nigdy nie wziął, zwłaszcza, że mam tu, słuchaj, w kieszeni 39 omańskich rialów,
1: A ja mam 259 dirhamów Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
0: I to jest pojedynek Araby kontra Araby.
1: Kto ma więcej w przeliczeniu na złotówki? Asia czy Irek?
0: Proszę bardzo. Asia czy Irek? Miałaś 300, wy masz dwie.
1: Pamiętaj, Irek.
0: Irek to jest jednak gość. Aśka ma 1569 szylingów somalijskich.
1: A Irek ma 511 szylingów, ale kenijskich.
0: Kto ma więcej? Asia czy Irek? I dlaczego?
2: Asia?
0: Ania, tylko to, że pojutrze masz imieniny, ratuje
2: się. Ania,
1: zostań przy tej drodze teraz. Masz trzecie pytanie przed sobą i ostatnią stóweczkę.
0: Ja mam 17 lari gruzińskich.
1: A ja mam 652 albańskie leki.
0: Dawaj.
1: Kto ma więcej?
0: Ja proszę. Dobrze, ale za mało radości. Powiedz Asia jeszcze z radością.
2: Asia!
1: Stuwa!
0: Max 1:00. To jest to, co wygrałaś dzisiaj. 100 zł na ciebie!
2: Cieszę się bardzo.
3: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: I imieninowe uściski, Ania. Pa, pa!
2: Super.

0: Idealny plan na weekend i play hard i work hard teraz, a potem play hard. Absolutna dobra zabawa, 20 minut i godzina 8 sobie i Państwu życzymy. To jest poranek RMF Max.
1: A Irek zna języki, więc wiecie, on wie co mówi.
0: Asia mnie nauczyła, nie?
1: Piękna historia. Pani posterunkowa policjantka z Warszawy będzie, starsza posterunkowa dodajmy, pani Klaudia.
0: Choć ma 22 lata.
1: Tak, będzie startować w konkursie Miss Polski. Przepiękna pani starsza posterunkowa.
0: Dziewczyny, jesteście piękne bez żadnych konkursów, one wam nie są potrzebne. Ale na tym konkursie dla pani starszej posterunkowej jury ma już przygotowany ten mandacik. Za przekroczenie piękności. Wiadomo. Podobno jest o tym nawet piosenka, ale nic o tym nie słyszałem.

0: jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: jest morenito i lata mi to, jak to mówi
1: poeta. Nie udawaj.
0: No wszystkie problemy nie mają już żadnego znaczenia. Jak jest morenito, to lata ci to 10 minut i godzina godzina 8.
2: Tego się dzisiaj trzymajmy, jest piątek, więc tak. Morenito i ci
0: i afera w Zielonej Górze jeszcze. Chciałem powiedzieć, w Zielonej Górze, tak, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
2: Co się stało?
0: Jest afera korupcyjna, ludzie zdawali egzaminy na prawo jazdy, bo płacili łapówki, no, po prostu.
1: Pamiętaj, tylko... słuchasz poranka RMF Max.
0: Chciałem powiedzieć, że w Zielonej Górze wszystko jest zielone. I ta góra, i światło, i dla tych, którzy mają jakiś problem ze zdaniem. W ogóle jedźcie bezpiecznie, bo możecie spotkać tych kierowców, którzy zapłacili za egzamin dzisiaj na drodze. Chcesz?

0: Słychać piątek w każdej minucie playlisty letniej, playlisty RMF Max.
1: Za chwilę o 8 będzie Flash, a w nim utrudnienia na krajowej 9.
0: Świętokrzyski odcinek, trzymajcie się tam dzielnie. Wszystkie ważne sprawy, by być na bieżąco we Flashu. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Block 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem. Bez granic.
3: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
6: Będzie i flash, i sport, i prognoza pogody. To wszystko już teraz w RMF Max. Mamy 8, Kinga Nega. Startujemy. Wyjeżdżamy z wami na drogi. Są utrudnienia na Krajowej 9 w miejscowości Skrobno w Świętokrzyskiem na odcinku Opatów-Rzeszów. Bus zderzył się z ciężarówką. Ruchem kieruje tu policja. Program Perun nabiera rozpędu. Na technologię przyszłości w polskiej armii rząd przeznaczył ponad 750 milionów złotych. Na czym dokładnie ten program ma polegać?
7: Na tym, że Ministerstwa Nauki i Obrony oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mają razem z uczelniami rozwijać polski system dronowy i przede wszystkim wykorzystanie sztucznej inteligencji w tych dronach. Chodzi o to, żeby stworzyć system maszyn, które automatycznie, a czasem bez kontroli człowieka, będą strzec polskiego terytorium oraz wspierać naszych żołnierzy.
6: Materiał przygotował Krzysztof Berenda. Domy w czasów dziecięcych jednak zostają. Ministerstwo Edukacji wstrzymało decyzję o zamknięciu placówek. Skąd ta zmiana?
8: Jak nieoficjalnie ustaliłam, ministerstwo chce przeanalizować dokładnie sytuację tych placówek, żeby zamiast likwidować domy w czasów dziecięcych, uporządkować ich funkcjonowanie i finansowanie. Dla dyrektorów DWD, którzy mają zapisy na turnusy już na kilka lat do przodu, decyzja szefowej resortu edukacji to ogromna ulga.
6: W Polsce działają 24 takie placówki, dodaje Magdalena Greinert. Zanim we fleszu sportowym powiem o startującym dzisiaj na Śląsku rajdzie Polski za kierownicę wyścigówki, wsiadamy z Tomem Cruise'em. Aktor wraca do swojej słynnej roli.
9: Kolejnym filmem Toma Cruise'a ma być Szybki jak błyskawica 2. W kontynuacji słynnego dramatu sprzed 36 lat Tom Cruise ponownie zagra ambitnego kierowcę, a zdjęcia mają ruszyć na początku przyszłego roku.
6: O czym informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. I na koniec gorąca polecajka. Przed nami kolejny przystanek na naszej wakacyjnej trasie. Lato na maksa jutro zatrzyma się w Ogrodzieńcu. Na scenie pojawią się m.in. Oskar Cyms i Ola Bieniasz w DJ secie. Będzie też ekipa RMF Max. Do zobaczenia.
5: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
6: Od meczu Radomiaka z Wieczystą rozpocznie się dzisiaj nowy sezon Ekstraklasy. Trener gospodarzy Tomasz Kaczmarek plan ma jasny.
11: Celem musi być od początku do końca, abyśmy my ten mecz byli w stanie zdominować.
6: Początek spotkania o 18:00. Dziś również zmierzą się Pogoń Szczecin z Legią Warszawa. Wieczorem w Katowicach startuje rajd Polski. Na liście startowej 148 załóg, które będą rywalizować o punkty Mistrzostwa Europy. Na starcie stanie cała europejska czołówka, między innymi Miko Marczyk.
12: Zaczniemy shakedownem, potem odcinek kwalifikacyjny, na którym zdecyduje się, z jaką pozycją ruszymy do sobotniej rywalizacji.
6: Uroczysty start po 17:00 w Katowicach.
5: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
6: Oby do jutra, wtedy w całej Polsce dużo słońca i błękitu, bez opadów deszczu, no i zdecydowanie wyższe wartości na termometrach, najcieplej nawet 28 stopni w Lubuskiem. No a dzisiaj trochę chmury, trochę przejaśnień i przelotnego deszczu, miejscami na wschodzie i południu, niewykluczone również burze. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, nieco cieplej w Gorzowie, tam do 24, a za to chłodniej w obszarach podgórskich Karpat, tu od 14 do 17 stopni. W niedzielę 30 kresek na południu. Tu od 14 do 17 stopni. W niedzielę 30 kresek na południu.

0: Wjechał na pełnym gazie ten i reszta hitów na maksa. Avicii, Lovers. 10 minut po godzinie 8, państwo pozwolą. Będziemy się teraz troszkę skradać, bo robimy wszystko, żebyś 15 tysięcy miał. Tak trochę w kotka i myszkę się znajdę, pobawcie, dobra?
1: Aha, to chodzi.
0: Więc uwaga, 15 tysięcy złotych łatwiej wygrać tu w RMF Max pod jednym moim warunkiem, że teraz weźmiecie udział w rundzie Super Okazji.
1: A teraz już pełnym głosem, bo sprawa jest poważna, ważna i istotna. 655 razy pomnożymy każde wasze zgłoszenie, które właśnie teraz przyślecie do naszej zabawy Casa de Palma, a zgłaszamy się SMS-em o treści MAX pod 7327.
0: I błagam, wyprzedzajcie tych, którzy wstają dzisiaj trochę później. Macie większe szanse na wygranie 15 tysięcy złotych. MAX na 7327. Teraz. Najlepiej teraz, bo mamy 9 krótkich minut rundy, w której opłaca się najbardziej włączyć do zabawy. MAX 7327 do wzięcia 15 tysięcy.

0: Ale są numery, które brzmią jak weekend, prawda? DJ Goya, Jason Derulo i Melody mi Chico, mi Chico, 20 po 8:08.
1: I jeszcze tylko kilka niedługich sekund. Tak to będzie szybko i zacznie się weekend.
0: Weekend na pełne, ale żeby, wiecie, odpalić tak weekend właściwym znakiem, sygnałem, to musimy go dobrze zacząć. Mhm. No i teraz ruszamy na Messenger RMF Max w poszukiwaniu takich znaków, sygnałów, odgłosów. Jesteście tym odgłosem, który nie pozostawia żadnych wątpliwości, że dzisiaj zaczyna się weekend.
1: Bądźcie odgłosem rozpoczynającego się weekendu. Nagrajcie to na głosóweczkę, to tak też można. I wyślijcie nam na Messengera RMF Max, a wypasione paki letnich gadżetów czekają.
0: Nie wiem, co cię spina, ale po czwartym powinien ci już odpalić weekend.
1: Odrobienia iha, jesteś ty.
0: Och, to prawda, Messenger RMF Max przyjmuje wszystkie głosówki, mamy nagrody. Zróbcie ten znak, sygnał, odgłos, żeby nie było żadnych wątpliwości, że weekend jest już za rogiem.
2: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

0: daj. Ten dźwięk może zaczynać weekend. 28 minut. O, proszę bardzo, Asia, ile ty o mnie nie wiesz.
1: Ojej, 20... ja się boję.
0: 28 minut i godzina 9. Dziś Messenger RMF Max przyjmuje wiadomości w sprawie odgłosów, które nie pozostawiają wątpliwości, że weekend ma się świetnie.
2: Jep.
0: Ale nie do końca. Jak u Zbyszka słychać, bo urwał koncertowo.
1: Bum. Pozdrawiam.
3: Donata.
0: Pozdrawiam wszystkich. A największą torbę z naszego magazynu, pełną wakacyjnych niespodzianek, dzisiaj dostanie od nas Kasia.
3: Na zakupy szampan.
0: No niby weekend, ale czegoś brakuje, prawda?
3: Na zakupy weekend.

0: Numery, które brzmią jak piątkowy poranek. Better Times, Robin Schulz, Barbs w RMF Maxy. 21, niestety krótkich minut do godziny 9, ale spokojnie, robimy wszystko, żebyście dzisiaj zdążyli na czas do celu waszej trasy.
1: 20 000 złotych na fryzjera i makijażystkę.
0: O kurde.
1: Z budżetu Kancelarii Senatu.
0: To gorzej.
1: Przeznaczono na fryzjera i makijażystkę dla marszałkini Senatu, pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.
0: Wow.
1: Żeby wyglądała pięknie.
0: A myślę, że chodzi o coś zupełnie innego.
1: Tak?
0: Politycy chodzą do fryzjera i na paznokcie i do mechanika między innymi po to, żeby dowiedzieli się, jak wygląda prawdziwe życie. Tam się zawsze można czegoś ciekawego dowiedzieć. 20 minut i 9.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
10: Słyszysz?

0: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro.
3: I po reklamie.

0: Słodziak, co, Asia?
1: Tak.
0: No,
1: jeden i drugi.
0: Ed Sheeran, Martin Garrix, 10 minut i 9. Poranna energia razem z wami. To jest RMF Max, a to jest oscarowa piosenka. A może to jest nasz ulubiony Cymsu. Oskar Cyms będzie dla was śpiewał na zamku w Ogrodzieńcu.
1: I kto chce się dołączyć do tej wesołej ekipy z Oskarem Cymsem na czele, ten jutro, 25 lipca, w sobotę, właśnie w Ogrodzieńcu, na Lecie na Maxa musi się znaleźć.
0: Będzie śpiewana ta piosenka.
2: Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem.
0: Żeby się nie okazało, że Oskar Cyms popatrzy, gdzie jesteście, zaśpiewa, że brak wam, brak mu ciebie.
1: Nie, tak się na pewno nie wydarzy. Absolutnie. Bo wy tam będziecie i my tam będziemy i Oskar tam będzie.
0: Pewnie.
1: I będzie cała masa fajnych atrakcji.
0: Bądźcie razem z nami na koncertach, na które nie potrzeba biletów. Tak właśnie działa Lato na Maxa. Kto czuje, że nie da rady, kto czuje, że nie ogarnie, niech wie, że nasze sociale, ekipa RMF Max, ci, którzy relacjonują na Instagrama, TikToka i Facebooka, tam będą i będzie dokładnie tak, jakbyście byli tam reprezentowani przez waszych najlepszych przyjaciół.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh! No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie!
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play.
2: I po reklamie.

0: Radość FM.
1: Na zegarach 9, w RMF Max czas na krośnieński flash w pigułce. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. Są nowe amerykańskie cła nałożone na 60 partnerów handlowych, w tym Unię Europejską. Obowiązują od kilku godzin.
2: Taryfy mają zastąpić tymczasową 10% stawkę globalną, która w chwili wejścia w życie nowych ceł wygasła. Stawką celną w wysokości 10% objęte są teraz kraje, które przyjęły przepisy dotyczące zakazu pracy przymusowej, ale zdaniem USA nie egzekwują ich skutecznie. Towary pochodzące z pozostałych państw będą podlegać stawce 12,5%. Unii Europejskiej dotyczą taryfy w wysokości 10%.
1: Tyle Paweł Żuchowski.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: W kolejny etap wkracza modernizacja linii kolejowej nr 108 w Krośnie. Przy ulicy Grodzkiej rozpoczęła się budowa nowego wiaduktu kolejowego.
3: Wraz z budową tego nowego obiektu zmieniony zostanie także układ drogi, która będzie nieco obniżona i przesunięta. Pozwoli to na swobodny przejazd wyższych pojazdów. Powstaną też nowe chodniki i ścieżka rowerowa. To część wartej około 400 milionów złotych przebudowy tras z Jasła przez Krosno do Nowego Zagórza. Cała inwestycja ma zakończyć się pod koniec 2027 roku.
1: Tyle Renata Pasiu. Gmina Jedlicze z kolei robi pierwszy krok w stronę zadaszenia lodowiska i kortu przy lokalnym Gosirze. Władze podpisały umowę na przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, czym zajmie się wyznaczona pracownia architektoniczna. Komplet formalności ma być gotowy do połowy grudnia, a inwestycja ma poprawić warunki korzystania z obiektu i rozwinąć lokalną infrastrukturę sportową. Przejdźmy dalej. To był naprawdę jego pierwszy raz. I nie wpadł.
4: To wchodzimy.
5: To wchodzimy na wodę. Dokładnie tak. Ja dołączam do ciebie.
4: Skąd się wziął słup? Tylko poczekaj, żebym nie wpadł do tej wody. Ja nie wpadnę, bo to wiesz, 100 kilo wyporności.
6: No ja wiem.
1: Dzisiaj w RMF Max razem z wami w ramach cyklu Mój Pierwszy Raz nasz reporter Przemek Błaszczyk uczy się pływać na desce SUP. Stand-up paddleboarding zdobywa coraz więcej miłośników w naszym kraju, a więcej o nim w kolejnych fleszach.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Przed nami chłodniejszy i bardzo zmienny piątek na Podkarpaciu. Do końca dnia w całym regionie trzeba liczyć się z opadami deszczu, a lokalnie również z burzami i drobnym gradem. Termometry w Krośnie i w Brzozowie wskażą maksymalnie 18 stopni, w Rzeszowie do 20, a w rejonach górskich zaledwie 16. Wiatr w porywach osiągnie 60 km na godzinę. Noc przyniesie jednak powolne zanikanie opadów i spadki temperatur do 10 stopni, a nad ranem możliwe są gęste mgły. Sobota i niedziela będą jednak przyjemniejsze i znacznie bardziej słoneczne.
0: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa. Hity na maksa.
7: Poznajcie Kasię.
8: Na zakupy weekend.
7: Kasia ma plan.
8: Na zakupy weekend.
7: Są sytuacje, kiedy plan Kasi jest także naszym planem.
8: Tak, podpisujemy się pod tym planem bardzo chętnie.
7: Z rzeczy, których nie musicie kupować, wejściówki dla całej waszej ekipy do parku rozrywki w Zatorze są do wygrania, będą dzisiaj po 17:00.
8: Słuchajcie, maksa.
7: Yeah.

0: Tak jest, dobrze buja ten nowy alok. To Everything's Fine w RMF Max z Jennifer Lopez na wokalu, chociaż przyznam, że J-Lo tutaj ciężko rozpoznać. Ale więcej takich niespodzianek na wakacje poproszę. To jest Lato na Maxa, gramy dla Was nowe, gorące numery, ale sprawdzam też, co nowego słychać w naukowym świecie. No bo wiadomo, RMF Max przecież bawi i uczy. Jest dyskusja, którą dzisiaj można zakończyć. Jednogłośnie naukowcy stwierdzili, co jest lepsze, kawa czy energetyki. No i wychodzi na to, że jednak kawa. Bez cukru, bez mleka to jest ta najzdrowsza opcja. Energetyki mają, słuchajcie, nawet 4 razy więcej kofeiny na mililitr niż kawa, do tego dużo substancji słodzących. No, serce może tutaj za bardzo przyspieszyć, a tego byśmy nie chcieli. Także kawa dobra, energetyki gorsze, ale nad tą 16 kawą, to pewnie też już można by się zastanowić. RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 90

Ale to jest bicior, doskonały na piątek. Axwell i Von, Whatever Turns You On w RMF Max. No to chyba idealny moment, żeby odpiąć wrotki i lecieć już z pełną prędkością w kierunku weekendu. I jeszcze z szansą na 15 tysięcy złotych dzisiaj prosto spod naszej palmy. Szansa na nagrody rośnie właśnie teraz, bo odpalam, uwaga, rundę bonusową. 600 razy mnożę twoje zgłoszenie, więc ślij teraz hasło Max przez 2X SMS-em na 7327 za 3,69 albo zgłoś się na rmfmax.pl, bo jest wakacyjna zabawa. 15 koła pod jedną palmą, a pod innymi też inne nagrody. Głośniki JBL, maszynki do lodów, maszynki do popcornu. Naprawdę sporo się dzieje w te wakacje w RMF Max, więc powalcz, pobaw się z nami i ślij Max na 7327. RMF Max. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert wyprzedzaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ważne bramki.

0: Tam nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący zestaw malarski z wałkiem Hardy Ceramik.
2: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu.

0: pakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję Żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko Żurawit.
1: Aż 40 kapsułek Żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
0: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
2: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Eura GD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj. Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Na Podkarpaciu mogą nam się dziś przydać parasole. Do końca dnia musimy przygotować się na przelotny deszcz oraz lokalne burze, w trakcie których wiatr mocniej powieje. W Krośnie termometry dobiją najwyżej do 18 stopni. Podobnie będzie w Jarosławiu, podczas gdy w Rzeszowie i Mielcu zobaczymy 20 kresek na plus. W nocy deszcz stopniowo będzie ustępować miejsca rozpogodzeniom i mgłom, a słupki rdęci spadną do około 11 stopni. Sobota przyniesie wyraźną poprawę pogody i wzrost temperatury do 24 kresek, a w niedzielę do 30.
0: RMF Max Krosno.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Wajbujemy, wajbujemy, to jest piątek w RMF Max, Another i Ultra z numerem Talk to You i zaraz zacznie się weekend. Kolejny weekend wakacji, pogoda nie ma tutaj żadnego znaczenia, bo słońce i lato jest w sercu, o tym trzeba pamiętać. Słuchajcie, RMF Max, tutaj same gorące numery, ale też ważne wiadomości. No przyznam, że dość optymistyczne i szalenie ambitne plany rozwoju polskiej kolei właśnie pojawiły się w sieci. Premier zapowiedział, że będzie można przejechać całą Polskę pociągiem w 3 godziny. No i to brzmi naprawdę super, ale pytanie tylko, czy to już uwzględnia opóźnienia, czy jeszcze nie?

0: Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Letnie brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Mrozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
1: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2: Señore, hoy le recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.

0: Minęła 12, a my w RMF Max Krosno zaczynamy flash i prognozę pogody. Marek Makuła, kłaniam się. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przyszłym tygodniu wybiera się do USA. Prawdopodobnie spotka się z Donaldem Trumpem, informuje agencja Reutera. Ukraina ma na koncie m.in. kolejne skuteczne uderzenie dronami w rosyjskiego Amazona, czyli firmę Wildberries. Do pożaru doszło tym razem w jej magazynach w Petersburgu, rodzinnym mieście Władimira Putina. To trzeci w ostatnim czasie atak na obiekty firmy. Do podobnych doszło też w obwodach moskiewskim i tambowskim. Magazyny miały być wykorzystywane do zaopatrywania rosyjskiego wojska.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: W Krośnie szykują się spore zmiany na torach, bo w ramach rewitalizacji linii kolejowej powstaną trzy zupełnie nowe przystanki. Kolejarze zaproponowali już dla nich nazwy: Krosno Huta, Krosno Guzikówka oraz Krosno Południowe. Urząd Miasta pyta teraz mieszkańców o zdanie. W grę wchodzą własne propozycje i modyfikacje nazw przystanków, więc macie okazję wykazać się kreatywnością. Zmieniamy temat. OCR to rodzaj biegu przełajowego urozmaicony naturalnymi i sztucznymi przeszkodami. Popularność tej dyscypliny rośnie, a jak rozpocząć tę przygodę? O tym rozmawiamy dziś z Filipem Drzewieckim, młodym mistrzem Polski i świata.
2: Co jest najtrudniejsze w tej dyscyplinie według Ciebie?
3: Połączenie tych cech tego biegu, siły, techniki, gibkości, szybkości, wytrzymałości, połączenie tych wszystkich cech w jedno, to jest myślę, że najtrudniejsze.
2: Co daje Tobie OCR?
3: Całą sprawność w całym po prostu funkcjonowaniu podczas życia nawet jest to praktyczne. Są to takie elementy właśnie, które całe ciało wzmacniają, więc w aspekcie całego życia są to naprawdę bardzo dobra dyscyplina.
0: Przyznaję w rozmowie z naszym reporterem Młody Mistrz, a treningi w tej dyscyplinie można rozpocząć niemal wszędzie, o czym jeszcze dziś powiemy w RMF Max. A już w najbliższą niedzielę 26 lipca w Krośnie odbędzie się Świetlne Miasto. Na Starówce zagoszczą pokazy naukowe, warsztaty, parada steampunku oraz koncert orkiestry dętej. Szczegóły na oficjalnej stronie miasta. Dzień upłynie nam na Podkarpaciu pod znakiem przelotnych opadów i lokalnych burz, które do wieczora mogą przechodzić nad regionem. Dobre wiadomości są takie, że to chwilowe ochłodzenie. Dziś w Krośnie na termometrach maksymalnie 18 stopni, w Jaśle 19, a na północy regionu do 20. Wiatr okresowo porywisty. Druga połowa nocy przyniesie przejaśnienia, ale też lokalne mgły przy spadku temperatury do 10-12 stopni. Przełom nastąpi już w weekend, bo sobota będzie pogodna i ciepła, a w niedzielę czekają nas prawdziwe upały do 30 stopni.
4: Niby lato, ale stresik pewnie też jest, szczególnie jeśli trzeba dopiąć wszystko przed wyjazdem na weekend albo na urlop. Odhaczamy rzeczy z listy w dobrym towarzystwie. Lumix po 12 w RMF Max, a tutaj wciąż jest Natalia Borycka. Cześć!

0: A to należy do Latino w RMF Max. Ina i Morenito za nami. Jest coś magicznego w tym latynoskim bicie, no i w tym, że język hiszpański gdzieś się sączy w głośnikach. No to nawet przy pracy robi się znacznie przyjemniej. Ale uwaga, bo może być jeszcze lepiej. Casa de Palma. To jest nasza wakacyjna zabawa, w której do zgarnięcia jeszcze dziś 15 tysięcy złotych. Ale też inne nagrody. Maszynki do lodów, głośniki, maszynki do popcornu. To jest naprawdę gadżet, który wakacyjnie warto mieć przy sobie. Więc słuchajcie, no nie można trafić źle. Po prostu będzie super. Więc zgłoś się teraz na rmfmax.pl i wejdź do zabawy. O 15 tysięcy złotych i inne nagrody prosto spod naszej palmy.
1: Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
10: To pewne,

0: mielonka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
3: Jak ognisko na działce.
4: Jak wieczór na rolkach.
5: Jak leżenie nad rzeką.
6: Tak brzmi lato. Na maksa.
7: Krosno 97,6 FM.

0: i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max. Echa mundialu, słuchajcie, jeszcze nie milkną. Tym razem eksperci podsumowują, które produkty najbardziej zyskały podczas ostatnich Mistrzostw Świata i okazuje się, że liderem są nachosy, których obecność na paragonach zwiększyła się aż o 40% w porównaniu do czasu sprzed Mistrzostw. No to słuchajcie, przy takim kinie, jakie urządzali piłkarze, to ja się w sumie nie dziwię. I to jest dowód na to, że można jeść nachosy nie tylko w kinie, można też na meczu. I to tak samo z innymi rzeczami, no. Konserwę turystyczną też można jeść w domu. Nikt tego nie sprawdza.

0: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
1: Zgarniasz
0: 15 tysięcy złotych!
2: Ja nie mogę!
0: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
11: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
12: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: Dzień upłynie nam na Podkarpaciu pod znakiem przelotnych opadów i lokalnych burz, które do wieczora mogą przechodzić nad regionem. Dobre wiadomości są takie, że to chwilowe ochłodzenie. Dziś w Krośnie na termometrach maksymalnie 18 stopni, w Jaśle 19, a na północy regionu do 20. Wiatry okresowo porywiste. Druga połowa nocy przyniesie przejaśnienia, ale też lokalne mgły przy spadku temperatury do 10-12 stopni. Przełom nastąpi już w weekend, bo sobota będzie pogodna i ciepła, a w niedzielę czekają nas prawdziwe upały do 30 stopni.
18: RMF Max.
19: RMF Max Krosno.

0: Wiktor Dyduła z bardzo potrzebnym dzisiaj słonecznym numerem w RMF Max. Tam słońce, gdzie my, więc warto nas szukać. Jutro nasza strefa między innymi nad Zalewem Balaton w Małopolsce, ale będziemy też w Ogrodzieńcu koło Częstochowy. Tutaj przedostatni koncert na trasie Lato na Maxa. Na scenie Majka Jeżowska, Oskar Cyms, Napoli i nasza Ola Bieniarz z DJ Setem, więc umówmy się, to jest naprawdę dobry pomysł na taki spontaniczny weekendowy, lipcowy wypad. Pogoda będzie piękna, więc bądźcie z nami koniecznie. Lato na Maxa jutro w Ogrodzieńcu. Dzisiaj też startują Letnie Brzmienia w Krakowie i tam RMF Max też będzie, więc warto być blisko. Po 13 tutaj Dawid Miązek, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Justyna Borycka, cudownego weekendu Wam życzę. Trzymajcie się, pa, pa.
1: To jest nowość RMF Max.
0: A żeby było jeszcze trochę przyjemniej w trasie, w pracy i na wakacjach, to żegnam się z Wami dzisiaj naprawdę cudowną nowością. Somber z numerem My Body Isn't Ready w RMF Max.

0: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Słuchajcie, RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Na zegarach 13, zapraszam na Flash. 8 zł za litr paliwa to scenariusz, na który musimy już się przygotować, mówią eksperci. Jak już Was informowaliśmy w RMF Max, to efekt kolejnego zaognienia sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym amerykańskich ataków na Iran.
15: W przyszłym tygodniu myślę, że niestety diesel na dobre przekroczy poziom 8 zł za litr. Benzyna będzie kosztowała w granicach 7,40-7,50.
14: Prognozuje Rafał Zywert, analityk biura maklerskiego Reflex.
16: To jest RMF Max Krosno.
14: Rzeszów zajął drugie miejsce w rankingu najbardziej perspektywicznych miast dla biznesu w Polsce, ulegając jedynie Szczecinowi. Eksperci docenili stolicę Podkarpacia za zaplecze przemysłowe, rozwój Doliny Lotniczej oraz świetne położenie przy trasie Via Carpatia. Miasto wyróżnia się też jako idealna lokalizacja dla nowych inwestycji i nowoczesnej produkcji. Z innej beczki strażnicy z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej pomogli w odzyskaniu dwóch drogich aut skradzionych z wypożyczalni w Portugalii i Niemczech. Dzięki międzynarodowej akcji Mercedesa z fałszywymi tablicami przejęto w Pradze, a Peugeota zlokalizowano w Szwajcarii. Od początku roku nasi funkcjonariusze przyczynili się już do odzyskania ponad 90 pojazdów, wartych łącznie ponad 11 milionów złotych. A teraz wracamy do cyklu Mój Pierwszy Raz i na deskę SUP. Łukasz Santa-Chochorowski zdradza, jak kreatywnie wykorzystać ten sprzęt.
17: Od po prostu relaksowania się i chillowania w promieniach słonecznych możemy również podróżować na desce, czyli robić wszelkiego rodzaju spływy Wisłą, Dunajcem, Nidą, czyli zwiedzać świat, to co jest bardzo przyjemne. Możemy zjeść kolację, możemy zjeść śniadanie na SUPie przy promieniach zachodzącego albo wschodzącego słońca lub też posłuchać koncertu przy pełni księżyca.
18: I SUP to nie tylko jeziora.
17: Tak, SUP to tak naprawdę każdy rodzaj wody, bo możemy pływać na morzu, możemy pływać na jeziorze, możemy pływać na rzece.
14: A nad wodą z mikrofonem był nasz reporter Przemek Błaszczyk. Ja natomiast zapraszam już na najświeższą prognozę pogody. Prognozy na resztę dnia zapowiadają kontynuację zmiennej aury. Do godzin wieczornych w regionie spodziewane są opady deszczu i burze, którym miejscami może towarzyszyć drobny grad i wiatr do 60 km na godzinę. W Krośnie i okolicach temperatura nie przekroczy dziś 18 stopni, podczas gdy w Rzeszowie sięgnie 20. Noc będzie pogodna, ale nad ranem mogą pojawić się gęste mgły. Za to weekend czeka nas przyjemny. Jutro 24 stopnie, a w niedzielę nawet do 30 i sporo słońca. Na początku przyszłego tygodnia zrobi się jednak odrobinę chłodniej i wrócą burze.
12: No to bez wylewnych przywitań, bo ważne jest tylko jedno. Piątek, lecimy z 13, Dawid Miązek. Dzień dobry, lato i wszystko gra. Jeszcze Bauza i Magnetic i przyjemnie.

0: Ignite to jest nuta Ait i R&B albo Ring My Bell w RMF Max. Za chwilę będę mieć dla was, no za parę minut będę mieć dla was taką zupełnie nową nutę, bo po raz pierwszy zagramy nowy kawałek Margaret, a wy go jako pierwsi w Polsce usłyszycie, bo Margaret wybrała RMF Max właśnie na premierę kawałka Prima Ballerina. O tym za chwileczkę, ale najpierw inna ważna przypominajka, że zanim przywitacie weekend, to możecie na swoim koncie przywitać 15 tysięcy złotych. Tak naprawdę rozdajemy taką kasę w zabawie Casa de Palma. Już w tym tygodniu rozdaliśmy. Dlaczego nie pójść za ciosem? Dlaczego nie rozdać jeszcze raz pełnej puli 15 tysięcy złotych? Te pieniądze mogą do ciebie wpaść. Mogą, pod warunkiem, że ty najpierw wpadniesz na pomysł, żeby wyciągnąć jednak smartfona z kieszeni czy tam z torebki i wysłać do nas SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69 albo wbić na www.rmfmax.pl. Parę sekund roboty, koszt praktycznie nieodczuwalny, a w zamian możesz przywitać fajne wakacyjne nagrody albo 15 tysięcy złotych jeszcze dziś. rmfmax.pl albo 7327, hasło Max, coraz bliżej finału. RMF Max, RMF
1: Max, reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
2: Zgarniasz 5.

0: 0800 567 3363 69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Jak zakupy nie tylko...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: I po reklamie.

0: Bad Habits w RMF Max. Obiecałem, że będzie premiera Margaret. No to słowa dotrzymuję. Słuchajcie, za chwilę jako pierwsi w Polsce usłyszycie Prima Ballerina, najnowszy numer od Margaret. Małgosia jest z nami. Powiedz nam dwa słowa o tej piosence, zanim zagramy.
1: Ten utwór prezentuje też moją epkę Voice. Dlatego też jest o tym głosie, o zabieraniu głosu, albo właśnie nie zabieraniu głosu. Z szukaniem go też, bo to nie jest takie oczywiste, że to, co myślimy, to już jest nasz głos. Ale w tym kontekście zwróciłam się w kierunku jakiejś takiej ciszy w relacjach i właśnie też do mężczyzn i próby zrozumienia trudności po prostu często z wyrażaniem swoich emocji. Myślę, że też po prostu bardzo kulturowo zostaliście wepchnięci w takie, że zawsze musicie dać radę, nie możecie się mazać i nie możecie narzekać, więc no po prostu zacznijmy od tego, o tym, żeby po prostu gadać. I ta piosenka też o tym opowiada, nie? O tej ciszy w relacji, o tym, że często obydwie osoby chcą dobrze, ale po prostu jakoś się mijają, nie potrafią się dogadać, nie potrafią siebie usłyszeć.
0: No to my teraz głośno i wyraźnie się usłyszymy i usłyszymy nowy numer Margaret, Prima Ballerina. Max!
2: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max! And now, ladies and gentlemen, premiera w

0: Już w ten weekend żegnamy lipcopad i naprawdę zaczyna się lato. To są zwłaszcza dobre wiadomości dla tych, którzy właśnie kończą urlop. Ale dobra, jeszcze ja powiem tak, jak zobaczę to słoneczko i to ciepełko, to uwierzę, nie wcześniej. Za chwilę prognoza pogody, a po niej Britney Spears i Toxic. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: Mateusz Glen. W socialach to popularna postać tej jednej ciotki.
3: A jak by wyglądało to życie bez ciotki? Ciężko w ogóle sobie wyobrazić coś innego.
4: No jak u ciebie w miłości?
3: Jeżeli ktoś chce mnie poznać, no to wiadomo, że mi zależy, żeby poznał mnie jako Mateusza.
2: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Mateusz Glen. W sobotę po 10:00 w RMF Max.
3: Jezu, ty jakie to jest intymne...
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Masz furę, rozbiłeś furę.

0: lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.

0: Lipca. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Prognozy na resztę dnia zapowiadają kontynuację zmiennej aury. Do godzin wieczornych w regionie spodziewane są opady deszczu i burze, którym miejscami może towarzyszyć drobny grad i wiatr do 60 km na godzinę. W Krośni i okolicach temperatura nie przekroczy dziś 18 stopni, podczas gdy w Rzeszowie sięgnie 20. Noc będzie pogodna, ale nad ranem mogą pojawić się gęste mgły. Za to weekend czeka nas przyjemny. Jutro 24 stopnie, a w niedzielę nawet do 30 i sporo słońca. Na początku przyszłego tygodnia zrobi się jednak odrobinę chłodniej i wrócą burze.
0: RMF Max Krosno.

Kyoto, czyli Kuban i Zalia z nami w RMF Max. Dochodzi godzina 14. Kibice piłkarscy już pewnie z drżeniem rąk czekają, no bo wraca najlepsza Liga Świata. Ekstraklasa oczywiście, nasza Polska. No przecież nie żadne tam Primera Division czy Premier League. To słuchajcie, z okazji powrotu Ekstraklasy ja mam dla was taki challenge, taką zabawę. Powiedz coś jak polski piłkarz. To są zazwyczaj, jak polski piłkarz mówi, to są zazwyczaj wymówki. Nie powiesiłem prania, bo obrona Kazachstanu założyła bardzo wysoki pressing. Albo nie wiem, no było jak było, bo w końcówce zabrakło mocy. Albo w drugą stronę. Na grillu ze szwagrem doskonale zrealizowaliśmy założenia taktyczne. Piszcie na 3001 SMS-owo, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo na Messengera RMF Max. Można też nagrać głosówkę. Kto mnie zaskoczy, zgarnie gadżety.

0: Reklama.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: Biedronka. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Na siebie.
13: Nad morze.
12: Na metę.
13: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
15: Tu RMF Max Krosno, a przy mikrofonie Marek Makuła. Kłaniam się i zapraszam na flash i pogodę o 14. 30 kilku posłów zrezygnowało z członkostwa, ogłosił prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Przyznał, że ma to związek z działalnością Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, ale przede wszystkim z planem podziału partii, który miał się pojawić kilka tygodni temu.
16: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż na jako element właśnie tego planu podziału partii. Ta propozycja padła ze strony osoby wiarygodnej, bardzo istotnej w naszej partii i była powtarzana co najmniej w trzech długich rozmowach.
15: Dodał Jarosław Kaczyński.
17: To jest RMF Max Krosno.
15: W najbliższy weekend rusza jarmark korczyński, gdzie na uczestników czeka cała masa atrakcji. Gwiazdami imprezy będą Ino Ross i Liber, którzy zagrają w sobotę, oraz zespół Wanda i Banda występujący w niedzielny wieczór. Poza koncertami w programie znalazł się piknik rodzinny, dyskoteka z DJ-em oraz niedzielne kino plenerowe. Z kolei w lasach koło Sanoka powstała nowa żółta ścieżka przyrodniczo-historyczna. Prowadzi od Królewskiej Studni aż do dawnego grodziska na Zamczysku, a na trasie ustawiono tablice edukacyjne z kodami QR i pamiątkową pieczątką. Trasa powstała przy współpracy leśników, samorządów oraz lokalnych harcerzy. Przejdźmy dalej. Najważniejsze są chęci, tak jak w każdym innym sporcie, a treningi do biegów przeszkodowych, czyli OCR, można rozpocząć niemal wszędzie. Do spróbowania tej dyscypliny zachęcamy Was w te wakacje. Pierwsze treningi można zorganizować na osiedlowej siłowni, podpowiada młody mistrz świata w tej dyscyplinie i jego tata.
18: To jest paradoksalnie bardzo młoda dyscyplina sportu, która się bardzo dynamicznie rozwija poprzez programy, różne zawody czy wydarzenia na całym świecie, w Polsce.
19: Do rozpoczęcia takiej przygody wystarczy drążek, bo te początkowe przeszkody nie są tak skomplikowane, które wykonuje teraz Filip na zawodach. Z czasem można tutaj o tych zewnętrznych siłowniach i tych przeszkodach, które są w tych siłowniach, jak najbardziej to może być krok dalej.
15: Mówili młody mistrz Polski i świata w OCR Filip Drzewiecki i jego tata. Ten deszczowy i chłodniejszy piątek powoli zmierza w stronę spokojniejszej nocy. Do końca dnia nad Podkarpaciem utrzymają się jednak opady deszczu, a miejscami również burze. Na termometrach nie zobaczymy dziś więcej niż 18 stopni w Krośnie, 19 w Jaśle i 20 na północy regionu. Nocą niebo zacznie się przejaśniać, choć kierowcy powinni uważać na gęste mgły, które pojawią się nad ranem. Od jutra pogoda nieco się poprawi, będzie więcej słońca i na termometrach zobaczymy 24 stopnie, a w niedzielę nawet 30. Jednak na początku przyszłego tygodnia wrócą burze.
20: Już jesteśmy tak blisko weekendu. O nie, tak, nawet tak bliziutko jesteśmy weekendu, a w programie Lato i Wszystko gra was w stronę weekendu. Odprowadzamy teraz razem z Fukajem i Liwką. Projekt Enklawa chce więcej. Dawid Miązek do 17 z wami.
21: Noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: kochasz. Sobel Francis i Dims w RMF Max. My oczywiście kochamy weekend. Mam nadzieję, że macie weekend, że nie pracujecie w weekend i że macie na co czekać, do czego odliczać. Że jesteśmy coraz bliżej fajrantu, coraz bliżej odpalenia weekendu, ale też coraz bliżej finału zabawy Casa de Palma. Już raz w tym tygodniu rozdaliśmy pełną pulę 15 tysięcy złotych Tomkowi. Tak to wyglądało.
1: Zgarniasz.
0: 15 tysięcy złotych!
2: Ja nie mogę!
1: Powiedz, jakie to jest uczucie być człowiekiem bogatszym o takie pieniądze? W jednej sekundzie.
2: To od razu kolano przestało boleć.
0: Słuchajcie, na bóle stawów, na bóle głowy i przede wszystkim na ból na koncie. Casa de Palma, nawet 15 tysięcy złotych dzisiaj, tak przed weekendem, możemy poratować. I uwaga, żeby nie było, że ja tak o sobie to mówię, to słuchajcie, mam coś ekstra dla was. Mam dla was ekstra szansę i to aż 480 szans więcej za każdego jednego SMS-a do nas wysłanego, bo teraz przez najbliższe 10 minut taka runda bonusowa, 480 razy mnożymy wszystkie zgłoszenia. Raz wysyłasz do nas SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 369, a u nas w systemie tych SMS-ów jest 480, tak się magicznie mnożą. I dokładnie tak samo jest ze zgłoszeniami online na rmfmax.pl. Zrób to teraz, wejdź do gry i dzisiaj przywitaj się nawet z 15 tysiącami. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.

ty masz. To Gibbs Kukon i Jonathan w RMF Max. Z tego co kojarzę, to co najmniej dwóch z tych trzech panów jest kibicami piłkarskimi. Ale już tam nie będziemy wchodzić w to, komu kibicują. Ważne, że słuchajcie, po tym nudnym mundialu ciągnącym się jak flaki z olejem nareszcie wraca piłkarska ekstraklasa dzisiaj o 18. No a ja was wcześniej poprosiłem o to, żebyście powiedzieli coś po piłkarskiemu. No Piotr poszedł tutaj mniej w mówienie, a bardziej w działanie po piłkarskiemu. Piotr tam napisał: dziś rano minąłem południową obwodnicę, coś po piłkarskiemu. No Piotr poszedł tutaj mniej w mówienie, a bardziej w działanie po piłkarskiemu. Piotr tam napisał: dziś rano minąłem południową

Moonlight i Ford of RMF Max z mega klimatycznym Alabama. Ten, a propos klimatu, to globalne ocieplenie ostatnio dało, przez ostatnie dni to dało sobie trochę zapomnieć, ale już sobie przypomnimy, bo robi się cieplej. Więcej o tym za chwileczkę w prognozie pogody. No a po prognozie pogody

0: Wtedy, słuchajcie, zajrzałem do kalendarza i okazuje się, że dzisiaj dzień policjanta. Pozdrawiamy oczywiście stróżów prawa i będzie Jamal z kawałkiem Policeman.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedasz, to w euro.

0: ING.pl. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: To na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
6: No i z darmową dostawą do sklepu.
7: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Nad morze!
16: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
17: RMF Max. Krosno 97,6 FM.
18: Do końca dnia sytuacja pogodowa na Podkarpaciu pozostanie dynamiczna. Nad regionem wciąż występować będą przelotne opady deszczu i burze z silniejszymi porywami wiatru. Maksymalne wartości na termometrach to 18 stopni w Krośnie i Brzozowie, 19 w Jaśle i do 20 na północy województwa. Noc będzie już pogodna i sucha, ale nad ranem mogą pojawić się gęste mgły ograniczające widoczność do około 300 metrów. Jeśli chodzi o weekend, to zapowiada on się wręcz cudownie. Będzie dużo słońca, a temperatury sięgną nawet 30 stopni w niedzielę.

Od LMFAO niech to będzie numer, który nas już przenosi w stronę weekendu, bo przecież weekend na wyciągnięcie ręki niedługo będzie 16 w RMF Max, punktualnie o 16 we Fleszu powiemy o utrudnieniach, jeżeli wyruszacie właśnie nad morze. Niestety był wypadek, a jedynka przed Gdańskiem jest zamknięta. Będzie też o tym, że koniec trzymania psów na łańcuchu, prezydent podpisał ustawę. Szczegóły we Fleszu punktualnie o 16, będzie też prognoza pogody. No a na razie będzie róż. Jonathan, Bledka i Gips w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie!
9: Mamma mia, el compresor!
8: Facciamo subito, si?
10: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max o 17:00. Szybko powiemy o tym, co ważne i ciekawe w piątkowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Zaczynam od najbardziej gorącej politycznej informacji w naszym kraju. Jak wam mówiliśmy, były premier Mateusz Morawiecki oraz 40 posłów, senator i 3 europarlamentarzystów opuściło Prawo i Sprawiedliwość. Morawiecki podkreśla, że są ofiarami intrygi kilku polityków wewnątrz PiS.
1: Drodzy koledzy, intryganci, no może o to wam chodziło, żeby wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest niestety skutek tych intryg, do których wy jesteście przyzwyczajeni.
0: Gdyby Morawiecki zdecydował się założyć swój klub w Sejmie i miałby za sobą 40 byłych już polityków PiSu, wówczas to ugrupowanie byłoby trzecią siłą w parlamencie. Na tę chwilę nie ma jeszcze konkretów odnośnie tworzenia klubu czy nowej partii. Biały Dom potwierdził, że Donald Trump spotka się z Wołodymirem Zełenskim w Waszyngtonie. Spotkanie przywódców USA i Ukrainy zaplanowano na przyszły wtorek. Błyskawicznie przenosimy się do państwa środka. Polscy siatkarze w czwartek w ćwierćfinale turnieju finałowego Ligi Narodów zagrają z reprezentacją Ukrainy. Znamy skład biało-czerwonych na turniej fińskim Ningbo. W ekipie zabraknie Jakuba Kochanowskiego, który leczy kontuzję.
2: W porównaniu z tym składem naszej kadry z ostatniego turnieju Ligi Narodów w Chicago nie doszło do wielu zmian. Wśród przyjmujących są m.in. Leon Semeniuk, Fornal czy Śliwka. W składzie jest też świetnie spisujący się w tym sezonie atakujący Bartłomiej Bołądź. Wśród środkowych znaleźli się Lemański, Nowak czy Majchrzak.
0: Mówił Wojciech Marczyk, jeżeli biało-czerwoni wygrają z Ukrainą, to w półfinale zagrają ze zwycięzcą meczu Turcja-Słowenia. W piątkowe popołudnie jeszcze kino, które w najbliższym tygodniu królować będzie w stolicy Dolnego Śląska.
3: Pokazem nagrodzonego kanańską Złotą Palmą Fiordu Krystiana Mundziu zaczął się Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Do 2 sierpnia w programie jest 280 filmów, jest różnorodność kina autorskiego, są różne punkty widzenia na współczesny świat.
0: Mówiła Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Nadchodzący wieczór i noc przyniosą stopniowe uspokojenie aury na Podkarpaciu. Początkowe przelotne opady deszczu i zanikające burze ustąpią miejsca przejaśnieniom, a temperatura nie spadnie poniżej 12 stopni. Nad ranem mogą za to pojawić się gęste mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. A co jutro? W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane, zaś temperatura wzrośnie do przyjemnych 24 stopni. W niedzielę jeszcze cieplej, bo nawet do 30 na termometrach, ale za to od początku przyszłego tygodnia spodziewamy się powrotu burz i nieco niższych temperatur.
5: Mówiłem wcześniej o tym, że dzisiaj jest Dzień Policjanta, ale jeszcze jedno święto nietypowe dzisiaj obchodzimy. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. Okej, wirtualna miłość też spoko, ale ja jednak życzę jak najwięcej tej realnej i to nawet w ten weekend. Niech to będzie weekend miłości. Ten weekend, który za chwilę odpalamy, bo to już 16 w RMF Max. Lato i wszystko gra. I Martin Garrix, i Ed Sheeran, i Repeated, i Dawid Miązek do 17 jeszcze z wami. Zapraszam.

Daj, daj, Shakira i Barnaboy w RMF Max z piłkarskim hitem przypominającym o tym, że mundial już za nami, ale za to start Ekstraklasy dzisiaj przed nami, ale jeszcze jedno dzisiaj wydarzenie sportowe. Dziś, słuchajcie, Mariusz Wach zmierzy się w Tajlandii z Tysonem Furym. No i walka z gatunku trochę tych absurdalnych, bo Tyson Fury to wielokrotny mistrz świata, a Mariusz Wach no raczej tam uprawia ten boks, ale bez wielkich sukcesów, no ale to ma być po prostu dla Fury'ego taki trochę walka, trochę trening, bo on się przygotowuje do starcia z Antonym Joshua. No ale słuchajcie, Mariusz Wach za tę walkę zarobi 100 tysięcy euro. Dać się trochę poobijać Tysonowi Furemu za 100 tysięcy euro, no to dobry deal w sumie. Ja bym mu jeszcze powiedział: Tyson, słuchaj, ja ci połowę odpalę, tylko nie bij mocno. Powodzonka tam, Mariusz, a my wjeżdżamy z mocnym klasyczkiem, no tak już chyba trzeba powiedzieć, Taco na Fide i Tamagotchi teraz w RMF Max. Patrz.

0: Whatever Turns You On, Axwell i Bon, to jest RMF Max, a kogo kręci kaska, ta kaska, którą można już za chwilę wygrać w RMF Max w zabawie Casa de Palma. No właśnie, jak się zgłaszaliście, to na pewno was kręci te 15 tysięcy złotych, które mam nadzieję już za mniej niż 10 minut rozdamy, bo za mniej niż 10 minut finał. Dołączaliście dzisiaj do zabawy Casa de Palma, no to ręce w pobliżu telefonu trzymamy.
1: Reklama.
2: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: I po reklamie.
13: Jak śmiganie na żaglach.
14: Jak wypad nad wodę.
15: Jak wakacje last minute.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: Krosno 97,6 FM. Baby, I'm a fireball.

0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Przed chwilą Gipsy Go For Money, ostatni dzień lata w RMF Max. Na szczęście do ostatniego dnia lata to jeszcze sporo brakuje, a póki co to mamy ostatni dzień tego tygodnia w pracy, tak oficjalnie przynajmniej. Piąteczek, weekend, witamy. No i fajnie by było ten tydzień w pracy zakończyć tak z przytupem, wiecie, można, nie wiem, wypowiedzenie rzucić w twarz, tak żeby było z przytupem, albo nie wiem, w drugą mańkę błysnąć się w pracy w taki sposób, że nawet szef wstanie i zacznie klaskać, ale można też z przytupem zgarnąć 15 tysięcy złotych w RMF Max w zabawie Casa de Palma i to właśnie za chwilę spróbujemy zrobić. Mamy już numer wykręcony do dzisiejszego finalisty albo finalistki i czekamy na... O, mamy już sygnał. Dobrze, w takim razie połowa sukcesu, teraz tylko jakieś halo po drugiej stronie i będziemy mogli przystąpić do tego najprzyjemniejszego etapu, czyli najpierw wyboru palmy, a później z tej palmy nam zeskoczy w kokosie nagroda i to może być nawet 15 tysięcy złotych. Tylko no najpierw potrzebujemy odebrać telefon, a to jest piąty sygnał, a czekamy 6 sygnałów, czyli teraz ostatnia szansa, żeby podnieść słuchawkę i czy będziemy mieć jakieś halo po drugiej stronie? No chyba nie będziemy mieć. No i to się... I taki piątek, no dajcie spokój. Okej, okay, no co, no zadzwonimy jeszcze raz, spróbujemy zadzwonić do tej osoby, do której teraz dzwoniliśmy i będzie nagroda pocieszenia, będzie stówka, przed weekendem taka stówka też nie zaszkodzi na pewno, no ale umówmy się, mamy więcej do rozdania i chcieliśmy rozdać zdecydowanie więcej, ale słuchajcie, no co się odwlecze, to nie uciecze, 15 tysięcy złotych z tych kokosów nigdzie nie ucieka, tylko będzie na was czekać w poniedziałek. Czy warto czekać do poniedziałku, żeby wejść do gry? Nie, lepiej mieć to z głowy już teraz, mieć zapewnione, że was też będziemy losować w poniedziałkowym finale, także żeby nie uciekło, bo to będzie milion spraw w weekend, żeby nam w poniedziałek też nie umknęło, to najlepiej już teraz dołączyć do zabawy i dać sobie szansę na wakacje życia na przykład za 15 tysięcy złotych, które możecie już w poniedziałek zgarnąć. rmfmax.pl, tam wbijajcie albo ślijcie SMS-a z hasłem Max pod 7327 za 3,69.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Everything's Fine. To duet Alok i Jennifer Lopez w RMF Max. Za chwilę w RMF Max inny duet. Filip Kliber i Karolina Kowalska, też bardzo fajny. Oni odpalają po 17 kanał nadawczy, także ja już powoli robię miejsce, już się powoli żegnam. Nie na długo, bo wracam do was jutro po 8, a po 10 dołączą do mnie Ada Krysian i Agata Świderska i odpalamy sobie Bratnie Dusze, których gościem będzie influencer, TikToker Mateusz Glen, znany jako Ta Jedna Ciotka. No to do jutra i zostawiam was z fajnymi afrobitami Shimza, Arco, Kasango, Fire, Fire. Dawid Miązek, cześć.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Ekspres De'Longhi Magnifica Evo. Taniej o 150 zł. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1549. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 28 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: biedronka.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Jak długi dzień pełen słońca.
5: Jak wypad nad wodę.
6: Jak ognisko na działce.
7: Tak brzmi lato na maksa.
8: RMF Max.
9: Krosno 97 i 6 FM.
10: Nadchodzący wieczór i noc przyniosą stopniowe uspokojenie aury na Podkarpaciu. Początkowe przelotne opady deszczu i zanikające burze ustąpią miejsca przejaśnieniom, a temperatura nie spadnie poniżej 12 stopni. Nad ranem mogą za to pojawić się gęste mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. A co jutro? W sobotę zachmurzenie będzie umiarkowane, zaś temperatura wzrośnie do przyjemnych 24 stopni. W niedzielę jeszcze cieplej, bo nawet do 30 na termometrach, ale za to od początku przyszłego tygodnia spodziewamy się powrotu burz i nieco niższych temperatur.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: burmistrz miasta i gminy Ogrodzieniec Anna Pilarczyk, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Szukasz studiów, które naprawdę przygotują Cię do przyszłości? Wybierz Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie. Czeka na Ciebie aż 24 kierunki studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Studiuj praktycznie, ucz się tego, co naprawdę potrzebne na rynku pracy. Korzystaj z wysokich stypendiów i realnego wsparcia na start. Dopasuj studia do siebie. Stacjonarne studia 26+, popołudniowe i bez ograniczeń wiekowych albo studia niestacjonarne. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie. Studiuj praktycznie, myśl przyszłościowo. Sprawdź ofertę i wybierz kierunek dla siebie.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: I po reklamie.

0: i 6 FM.
1: W RMF Max zapraszamy na Flash o 17. W nim krótko to, co najciekawsze i najważniejsze w piątkowe popołudnie. Krzysiek Kwaliński, zaczynamy. Na początek informacja dla kierowców w Trójmieście. Na autostradzie A1 między węzłami Kopetkowo-Pelplin zderzyło się 5 samochodów osobowych. Jezdnia w kierunku Gdańska nadal może być zablokowana. Wyznaczono objazd przez Krajową 91. Prezydent podpisał ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi.
2: Wprowadza ona generalny zakaz stałego trzymania psów na uwięzi i nakazuje zapewnienie zwierzęciu codziennego ruchu, właściwego schronienia i godnych warunków bytowania. Jednocześnie usuwa absurdalne, sztywne wymagania oraz uwzględnia realia pracy rolników, hodowców, służb, schronisk i właścicieli psów pasterskich.
1: Mówił w mediach społecznościowych Karol Nawrocki. Na przystosowanie się do nowych przepisów będzie 12 miesięcy. Lipiec trudny dla turystów w Tatrach. Wysoko w górach znowu w czasie wakacji spadł śnieg.
3: Od rana pada deszcz, jest gęsta mgła, wysoko w partiach szczytowych, graniowych, ale to już tak w zasadzie ponad 2000 występuje śnieg. Sypie kilka centymetrów świeżego śniegu. No i oczywiście jest zimno. Jak na lipiec, bardzo niskie temperatury. W takich warunkach, w taką pogodę odradzamy jakiekolwiek wyjścia w góry.
1: Radził dyżurny ratownik Topr Edward Lichota. Za godzinę rozpocznie się nowy, setny już sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw Radomiak Radom podejmie wieczystą Kraków. Debiutujący zespół chce wygrywać.
4: Pomóc mają w tym m.in. transfery doświadczonego Antonio Milicia czy Bena Ledermana. Zespół prowadzi Kazimierz Moskal.
1: Mecz o 18, a o 23.30 Pogoń zagra z Legią.
4: Zobaczymy, jak pod wodzą nowego, doświadczonego szkoleniowca Oscara Garcia poradzi sobie Pogoń. Z Legii odeszło aż 13 zawodników, dlatego Marek Papszun nie chce deklarować, jaki jest cel Legii na ten sezon.
1: Mówił Wojciech Marczyk, w RMF Max Pogoda.
0: Nie zalewaj, sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
5: Wieczorem opady i burze zaczną stopniowo zanikać, ustępując miejsca spokojniejszej nocy. W jej drugiej części oraz nad ranem nad Podkarpaciem pojawią się rozpogodzenia, ale też lokalne, bardzo silne mgły. Za to temperatury nie spadną poniżej 12 stopni. Kolejne dni zapowiadają się już bardziej słonecznie. W sobotę temperatura skoczy do 24, kresek, a w niedzielę do 30. Będzie też dużo słońca. Taki stan rzeczy nie potrwa jednak długo, bo początek przyszłego tygodnia przyniesie nam kolejne opady deszczu i burze.

0: Dzień dobry w piątek. To już takie dobry wieczór, powinniśmy powiedzieć. Dobry weekend.
1: Dobry piątek, tak. Tak się mówi, moi drodzy, po polsku. Filip Kliber.
0: Karola Kowalska.
1: To jest kanał nadawczy w RMF Max. Są 2 minuty po godzinie 17. Niektórzy się rozchodzą, a my cały czas jesteśmy razem.
0: A gdzie się rozchodzą?
1: Słyszałem, kto się rozszedł?
0: Kto się rozszedł?
1: A, pewna partia.
0: To słyszałam. Nie, my się trzymamy tutaj razem, gramy w jednej drużynie, głosujemy tak samo.
1: I gramy bęgery. Lumix i Self-Awareness teraz.

0: Kalifornia Love to są oczywiście wakacje w RMF Max. Najlepsze hity, dzięki którym poczujecie się jak na plaży. I to nie nad naszym morzem, ale na jakiejś rajskiej wyspie, moi drodzy.
1: Tam, gdzie jest ciepło, fajnie i przyjemnie, gdzie można poczuć wiatr we włosach. Ale jest dobra informacja, że jest też takie miejsce, w którym można poczuć wiatr we włosach. I dodatkowo jeszcze mega adrenalina, słuchajcie.
0: I to jest największy park rozrywki w Polsce, na który chcemy was wysłać. Tylko najpierw stop. O czym teraz pomyślałeś? O czym teraz pomyślałaś? To nam właśnie wysyłasz wiadomości na Messengerze RMF Max.
1: Jesteśmy bardzo ciekawi, o czym właśnie pomyślałeś? Pomyślałaś śmiało, Messenger RMF Max czeka, a na was czekają wlotki do parku rozrywki.
0: Cztery.
1: I to są wakacje, więc tam można naprawdę spędzić cały dzień od bladego świtu do ciemnej nocy.
0: Pisz do nas na Messengerze RMF Max.

0: do zabrania na wakacje, albo no przynajmniej na weekend. Topic i Becky G w RMF Max. Prawie 20 minut po 17.
1: I teraz zobaczcie, bo niby wszędzie ceny rosną, nie?
0: No, rosną.
1: Niby wszędzie one są coraz większe, a okazuje się, że singiel płaci mniej.
0: Bo naprawdę?
1: Tak, naprawdę. Najnowsze dane pokazują, że koszyk zakupowy w jednoosobowym gospodarstwie domowym spadł z miesiąca na miesiąc i to naprawdę całkiem nieźle, bo o niecałe 3 dychy.
0: Wow, to jest bardzo dobra informacja, ale może dlatego jest właśnie karta moja biedra, a nie nasza biedra.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej

0: drugi dzień pełen słońca.
1: Jak wypadł nad wodę!
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!

0: Fajnie, tuż przed weekendem, a może już nawet na starcie weekendu, bo taka pora, w pół do szóstej w RMF Max, Bibi Rexha i David Guetta w programie Kanon Nadawczy.
1: Wielki powrót starego polskiego imienia, bo o imionach też trzeba rozmawiać. Nowa moda jest wśród rodziców, tym razem dzieciom, a właściwie dziewczynkom, nadaje się imię Stefania.
0: Czyli wraca wszystko, czyli wraca.
1: Stefania, dokładnie. No,
0: czyli ani się obejrzymy, a w modzie znowu będą Jessica i Brian.
1: Brian to już jest imię dla szwagra.
0: RMF Max. Mam nadzieję, że przyjdzie moda i będziemy dzieciom nadawać imię Somber, bo to jest bardzo fajny chłopak. Jego nowe My Body Isn't Ready gra już teraz w RMF Max.
1: Albo Banger. Dajcie mu na imię Banger.

0: Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: na randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
5: Wieczorem opady i burze zaczną stopniowo zanikać, ustępując miejsca spokojniejszej nocy. W jej drugiej części oraz nad ranem nad Podkarpaciem pojawią się rozpogodzenia, ale też lokalne, bardzo silne mgły. Za to temperatury nie spadną poniżej 12 stopni. Kolejne dni zapowiadają się już bardziej słonecznie. W sobotę temperatura skoczy do 24 kresek, a w niedzielę do 30. Będzie też dużo słońca. Taki stan rzeczy nie potrwa jednak długo, bo początek przyszłego tygodnia przyniesie nam kolejne opady deszczu i burze.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Jest 17.48, czas najwyższy, żeby dowiedzieć się, o czym wy myślicie, kiedy my mówimy stop. O czym teraz myślisz? No i właśnie w tej sprawie jest z nami Monika. Siemano, Monika.
2: Cześć, cześć.
3: O czym pomyślałaś, jak powiedzieliśmy stop?
2: O czym? O tym, że z chęcią bym zjadła teraz kebaba.
1: I poczekaj, czy ja ci wyglądam jak mieszany, czy co?
2: Oczywiście, że mieszany.
1: Ale czy ja ci wyglądam jak mieszany? Czy ja ci tak brzmię?
2: Ty nie wyglądasz, przepraszam, nie.
1: Bo zastanawiamy się z Karolą, dlaczego pomyślisz kebaby, kiedy my mówimy.
3: Bo Mania napisała, jak tak was słucham, to myślę, żebym zjadła kebaba. I zastanawiałam się, czy tak apetycznie brzmimy.
2: Powiem wam tak, może bardziej mi się skojarzyło z piątkiem, z wieczorem, z wyjściem na miasto.
3: Okej.
1: Okay. Tak jest.
3: No to słuchaj,
2: a wy mi w tym pomogliście.
3: To ja myślę, że możesz kebaba w ramach świętowania sobie tutaj strzelić dzisiaj wieczorkiem.
1: A daj se. A czemu
2: super,
1: nie?
2: Super.
1: Ale przy okazji, super. Monia, my ci wręczamy 4 wejściówki do Energylandii, która obchodzi 12 urodziny. Jedziesz tam ty, twój kebab, drugi kebab, trzeci kebab. Kogo chcesz, to możesz zabrać.
3: Nie, błagam, kebab to już po.
2: Super, dziękuję. Zabiorę mojego kebaba i kebabiki.
3: O!
1: Tak na niego mówisz?
2: Tak.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: No i można do niego mówić, kochanie.
3: Kepsiku, mój kochany.
1: Ale można też do niego mówić, kepsiku. My tam nie wchodzimy nikomu do domu.
3: Smacznego wieczoru, na smaczny wieczór. Michiko w RMF Max, gra przed 18.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Noc w Krośnie zapowiada się z przewagą chmur na niebie i okazjonalnymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie do około 11 stopni. Wiatr będzie słaby z zachodu i miejscami może się chwilowo nasilić. W sobotę pogoda nadal pod znakiem chmur i miejscami możliwe są kolejne przelotne opady deszczu. Słupki rtęci na termometrach wyraźnie w górę. Od 11 do 23 kresek w ciągu dnia. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie stabilne. Wiatr słabszy i nie sprawi kłopotów.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
2: Wróciła ona, wróciła nasza
3: też
2: jedyna,
3: się cieszę, że jestem.
2: Ukochana Karolina i oczywiście Ekstraklasa, bo już za chwilę derby Paint'a tak zwane, czyli mecz pomiędzy Wieczystą a Radomiakiem, który powinien właśnie teraz już ruszać.
3: No to tak. Max! To teraz ja przejmuję antenę, Filip sięga po pilota do telewizora i zaczynamy tutaj wspólne oglądanie. Może się dołączyć, ale będzie nam przemiło, jeżeli zostaniecie i będziecie słuchać RMF Max.

0: No i takie mamy lato z męskim graniem orkiestrą i ciebie też bardzo w RMF Max na 9 minut po godzinie 18. To już jest prawie weekend.
1: Ale też przy okazji gramy nowości. Mamy nowości prosto z Manchesteru. Mówię o tym dlatego w ten sposób, że oczywiście to jest klasyczny manchesterski akcent, który jak słyszycie sam również posiadam. I to jest raper H, który przyszedł na TikToka i zrobił takie tornado, że nie wiadomo po prostu jest co zbierać z podłogi. Szczękę czy ten numer.
0: No to teraz sprawdźmy, czy tak samo dobrze brzmi w radiu. Ja mam takie obawy co do tego, że w radiu będzie brzmiał jeszcze lepiej, więc dajcie głośniej. To jest nowe Ring My Bell w RMF Max.

0: Za tych, co na morzu i za tych po prostu, co płyną sobie razem z RMF Max na 16 minut po godzinie 18, to David Guetta i Run, Run, River.
1: To jest RMF Max, to jest kanał nadawczy, no i o tej porze, słuchajcie, tak sobie myślimy, że w wakacje to można być kimkolwiek się chce. Pamiętasz, zawsze można było sobie zrobić, nie wiem, kolorowe włosy na wakacje, na przykład chodzić ubranym tak, jak nam nie pozwalano na co dzień do szkoły, do pracy. I
0: myślę, że miałeś bardzo wyrozumiałych rodziców.
1: Tak. Słuchajcie, możecie być też raperem albo raperką w te wakacje.
0: Aha, i pojechać sobie przy okazji na Festiwal Rap Południe, czyli największy festiwal rapowy na południu, który już za tydzień na lotnisku w Bielsku-Białej. Tam będzie Żabson, tam będzie White, tam będzie cała masa najlepszych raperów topowych z Polski, bo między innymi pojawi się Problem i ty też możesz na tym festiwalu być.
1: No właśnie, pytanie tylko, jaką miałbyś albo miałabyś ksywkę jako raper albo raperka?
0: Yo, więc teraz nagraj głosówkę na Messenger RMF Max, wyślij ją do nas i najlepsze ksywy dostaną wejściówki na Rap Południe, który już za tydzień w Bielsku Białej.
1: No i obiecujemy, że zapowiemy was tak na antenie, jakbyście byli naprawdę tymi raperami, którzy na Rap Południe występują.
0: Nagraj głosówkę na Messenger RMF Max.

0: Oni pojawili się tutaj nie bez powodu. Gips, Kukon i Jonathan w RMF Max. No bo co, pora wysłać was na festiwal, gdzie tych raperów będzie można zobaczyć, wow, posłuchać na żywo, a może i nawet zbić pionę.
1: Tam będzie White 2115, będzie Japson, będzie Malik Montana, Young Multi, będzie Chivas, Białas, Hubert i być może będziecie również wy. Tylko trzeba było nagrać nam ksywę, jaką byście mieli, gdybyście byli raperami. My mamy samych najlepszych raperów w ekipie RMF Max, bo między innymi dołącza taki raper jak...
2: Ja nazywałbym się Umerdany Raptus, a moja córka Umerdany Raptownik.
1: Ale co to w ogóle jest raptus? Co to jest raptownik? Czemu?
0: No nie wiem, trzeba pojechać zobaczyć, może będą na scenie.
1: Może akurat wystąpią i być może zagrałem jeszcze z jedną raperką z ekipy RMF Max.
3: Kiedyś znajomi powiedzieli, że nazywałabym się Lil Pauliś.
1: Czyli Lil Pauliś, ponieważ mniej niż 1,60 m. No na pewno, no
0: koniecznie różowy outfit też, tak to widzę.
1: Różowe włosy i tak dalej, no jak to festiwale, nie? Rap Południe już w przyszłym tygodniu w Bielsku Białej. Też możecie być na tym. Słuchajcie RMF Max, żeby zgarnąć bilety.

0: Mundial cały czas trwa w najlepsze w RMF Max. Shakira i jej piłkarskie daj.
1: Dobra, jaki mundial, jak wróciła ona, wróciła nasza ukochana Ekstraklasa i no już tak się dzieje. Od pierwszego meczu, który wyruszył o godzinie 18:00, tam Radomiak

0: gra z Wieczystą Kraków i już Wieczysta strzeliła bramkę, już się cieszyła, już się witała z Gąską i co? I spalony. No i spalony. Więc już przez chwilę byli mistrzami po pierwszym meczu, a jeszcze trzeba poczekać na to. Bramka nieuznana, ale my w naszych sercach i tak już wygrali.
1: Tak.
0: Za chwilę prognoza pogody.
2: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media

0: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
1: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
2: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Noc w Krośnie zapowiada się z przewagą chmur na niebie i okazjonalnymi przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie do około 11 stopni. Wiatr będzie słaby z zachodu i miejscami może się chwilowo nasilić. W sobotę pogoda nadal pod znakiem chmur i miejscami możliwe są kolejne przelotne opady deszczu. Słupki rtęci na termometrach wyraźnie w górę. Od 11 do 23 kresek w ciągu dnia. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie stabilne. Wiatr słabszy i nie sprawi kłopotów.

0: LOL, LOL, LOL, LOL. Flowrida, T-Pain, to kawałek LOL. A, właściwie to jest LOL. Jest 11 minut do godziny 19.
1: No jest, jest LOL, bo słuchajcie, w Tatrach po raz drugi od początku lipca spadł śnieg.
0: O lol, naprawdę, naprawdę spadł śnieg.
1: No nie, no jest naprawdę ciężko, są zimowe warunki w lipcu. Także jak dzisiaj komuś było zimno, to właśnie dlatego, że no, mamy w Polsce śnieg i to nie pierwszy raz w tym miesiącu.
0: I jest zimno, bo tak naprawdę jest lipcopad. Max! No i uważajcie.
1: No w lipcopadzie to musi być zimno, no.
0: No i też jeżeli jedziecie na Morskie Oko, to tam no już ten, wozy są na płozach.
1: No
0: a
1: i
0: baca Last Christmas puszcza.
1: I łańcuchy, to na opony łańcuchy już trzeba.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedasz, to w euro.
10: I po reklamie.

0: Krosno, 97 i 6 FM.
1: Noc w Krośnie zapowiada się z umiarkowanym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Słupki rtęci spadną do około 11 stopni, a wiatr powieje najpierw słabo z zachodu, by miejscami przybrać na sile. Jutrzejszy dzień przyniesie przewagę chmur, ale też cieplejsze powietrze. Temperatura w regionie wzrośnie od 11 nawet do 23 kresek. Możliwe kolejne przelotne opady, jednak ciśnienie będzie w normie. Wiatr spokojniejszy nie powinien przeszkadzać w planach.
2: Moi drodzy, jest przerwa w meczu Radomiak-Wieczysta. 1-0 prowadzi Radomiak w tym spotkaniu i to jest szok, bo Wieczysta strzeliła bramkę, ale okazuje się, że nieuznana.
3: Ja słyszę tych kibiców Radomiaka, którzy się...
2: Którzy się cieszą,
3: no nie słyszysz?
2: No słyszę właśnie.
3: To dociera.
2: Słyszę. Teddy Swims na dobry początek godziny 19. Mówimy dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Filip Kliber.
3: Karola Kowalska, fajnie, że jesteście. Calvin Harris też za chwilę u nas będzie i Dawid Podsiadło. Taki mamy skład tego wieczoru.
2: Ale ekipę żeście zmontowali?

0: i takie wieczory, to ja lubię najbardziej z Dawidem Podsiadło w RMF Max. To jest kanał nadawczy, bawimy się razem z wami na starcie weekendu.
1: I czas na wakacjówkę, moi kochani. To wcale nie jest nic do picia, tylko to jest zabawa, w której wy piszecie nam na Messenger RMF Max, gdzie byliście albo gdzie będziecie na wakacjach, tylko... Ale najważniejsze, żeby nie powiedzieć, gdzie te wakacje będą. Czyli nie powiedzieć nam, że na przykład, dobra, że jedziecie do Albanii, to jedziecie do Albanii. To tak nie mówicie.
0: Jak jedziecie,
1: nie?
0: do Sopotu, to nie mówicie, że jedziecie do Sopotu, tylko jedziecie na przykład tam, gdzie jest długie białe molo.
1: I opisujecie nam, jak najlepiej tylko potraficie, a naszym zadaniem będzie potem odgadnąć, gdzie jedziecie na wakacje.
0: No, czyli będziecie po prostu próbowali nas zagiąć na antenie. Fajna zabawa, czekają też oczywiście nagrody. No, jak... Czekamy na wasze zgłoszenia na Messengerze RMF Max.
1: Albo głosówka, albo piszecie normalnie, tak jak ludzie piszą.
0: Tylko nie długopisem, tam się nie da pisać długopisem.
1: Czy ja to powiedziałem na głos?
0: Tak.

0: To co, z tym numerem chyba oficjalnie już możemy w RMF Max zacząć weekend. Justin Bieber i Nicki Minaj, 17 minut po 19 w piątek w kanale nadawczym.
1: Jesteśmy bardzo wysoko. Bardzo wysoko jesteśmy jako Polska, ponieważ polskie ciasto jest na czwartym miejscu w rankingu najlepszych ciast na świecie.
0: Sernik.
1: Wyprzedziło nawet sernik.
0: Nie,
1: wyprzedziło sernik. Szarlotka też nie, jabłecznik też nie, co jest bardzo podobne.
0: No.
1: Karpatka też nie.
0: To co?
1: Marcinek z Podlasia.
0: Jasne.
1: Marcinek
0: z Podlasia. Nie ma takiego ciasta.
1: Jest takie ciasto.
0: Nie ma takiego ciasta.
1: Marcinek z Podlasia to jest czwarte na świecie najlepsze ciasto. No.
0: Jasne. Na pewno ktoś nas wkręca.
1: To jest tak jak na przykład, nie wiem, byłby Karolek z Wadowic, nie? Przecież też to jest. Poza tym co? No?
0: Co, po maturze chodziliśmy na co? Na Marcinki.
2: Ogłoszenie RMF Max. Jeśli chodzi

0: To oczywiście trzeci wymiar dla mnie masz Styla. 19:31, ale to jest nieśmiertelny numer i to doskonale wjeżdża na piątek przed imprezą.
1: No i to jest bardzo dobry moment, żeby zrobić sobie imprezę też u nas i dobrze się bawić z RMF Max. Pytamy was o to, gdzie jedziecie na wakacje, ale tak, żebyście nam powiedzieli, nie mówiąc, gdzie dokładnie jedziecie. Będziemy więc zgadywać.
0: Jest już z nami Elwira. Cześć Elwira.
2: Cześć, witam.
0: Elwira jedzie w miejsce, gdzie koniecznie z tego miejsca trzeba wysłać pocztówkę do babci. Elwira, czy to się zgadza?
2: Tak, dokładnie.
0: Zgadza się. No dobra, to nie będzie łatwa zagadka, ale my w takim razie odpalamy stoper. Ty mów wszystko zgodnie z prawdą, ale nie podpowiadaj nam za bardzo, tak żebyśmy mieli tak samo trudne zadanie. I ważna informacja dla wszystkich słuchaczy. Możecie tak samo bawić się razem z nami i na Messengerze również zgadywać i wysyłać wasze propozycje.
1: I tak podpowiadać. Będziemy chętnie korzystać, bo wiadomo, bez was to nic nie zrobimy tutaj.
0: Absolutnie. Więc uwaga, Elwira, my sobie startujemy zegar. I pierwsze pytanie. Czy to jest miejsce w Polsce?
2: Tak.
0: Miejsce w Polsce, dobra.
1: Czy Karola? W tym miejscu jest jakaś figura?
2: Jakaś figura, nie wiadomo mi, ponieważ jeszcze tam nie byłam.
1: Mm-hmm.
2: Nie wiem, czy jest jakaś
1: A taka
2: figura.
1: Znana, nie.
0: Częstochowa.
2: Nie, nic nie kojarzę, nie.
1: Okay.
0: Ale to była podpowiedź od Marka, ale to nie jest w takim razie Częstochowa. No dobra,
2: nie,
0: czy to
2: nie
0: jest
2: ten kierunek.
0: To jest centrum Polski?
2: Nie bardzo.
0: Nie bardzo.
1: Aha.
0: Południe?
2: Też nie bardzo.
1: A tam jest morze?
2: Nie ma morza.
0: A? Ty, nie ma morza? Ale to...
2: Nie ma morza.
0: A jest woda generalnie?
2: Gdzieś na pewno jest.
1: W kranie którymś. O, ja już się zgubiłam.
0: Gdzie to jest?
2: Ale morza nie ma.
0: Dobra, morza nie ma. Nie ma też figury, trzeba wysłać. Czy tam są pielgrzymki na przykład?
2: Nie słyszałam o takich jeszcze.
1: To gdzie ta babcia? Poczekaj. Co?
0: Pocztówkę babci, żeby
1: babcia,
0: wysłać.
1: Babcia.
0: Karola, czas nam się kończy.
1: Poczekaj, a czy tam na przykład, czy to miejsce jest znane z jakiegoś filmu, serialu albo piosenki?
2: Tak.
0: Białystok?
2: Tak.
0: Białystok?
1: Serialu albo piosenki?
2: Tak.
0: Białystok?
2: Tak.
0: Białystok?
2: Tak.
0: Białystok?

0: Ariana Grande, 20 minut przed godziną 20. Po weekendzie, słuchajcie, zima ma znowu wrócić, także weekend ciepło, potem znowu zima. Także
1: matko!
0: Jak ktoś wraca po urlopie, po weekendzie, to ja proponuję na skuterze śnieżnym.
1: Ja muszę kalesony zza protiża z Pawlaczu wyciągnąć, ludzie.
2: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
8: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: I po reklamie.

0: dziko.
1: Bez planu.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Noc w Krośnie zapowiada się z umiarkowanym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Słupki rtęci spadną do około 11 stopni, a wiatr powieje najpierw słabo z zachodu, by miejscami przybrać na sile. Jutrzejszy dzień przyniesie przewagę chmur, ale też cieplejsze powietrze. Temperatura w regionie wzrośnie od 11 nawet do 23 kresek. Możliwe kolejne przelotne opady, jednak ciśnienie będzie w normie. Wiatr spokojniejszy nie powinien przeszkadzać w planach.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Mega nuta na wakacyjny weekend, Moonlight i Alabama Ten w RMF Max.
1: I szampany już zaczynają strzelać w Radomiu, ponieważ tam Radomiak 2-1 wygrywa z Wieczystą Kraków na otwarcie Ekstraklasy i wszystko na to wskazuje, że tak się skończy. Ale spokojnie, Wieczysta jeszcze kiedyś wygra. Na pewno, na pewno. A my dziękujemy, to był kanał nadawczy. Filip Kliber.
0: Karola Kowalska, a teraz Tour de Club. Sprawdzamy, co na starcie weekendu dzieje się w okolicy.
2: Szukacie pomysłu na weekend, który zapamiętacie na długo? To właśnie już jutro Ogrodzieniec stanie się miejscem, gdzie lato nabierze zupełnie nowego wymiaru. Ekipa RMF Max szykuje dla Was kolejną odsłonę lata na maksa. W sobotę Podzamcze w Ogrodzieńcu zamieni się w prawdziwe centrum muzycznych emocji. Na scenie pojawi się Majka Jeżowska, legenda polskiej sceny, której hity zna każdy. Będzie też live show Oskara Cymsa. Gwarancja świeżej energii i niezapomnianych dźwięków. Na deser taneczne szaleństwo z Napoli, dynamiczne rytmy i energia, której nie da się powstrzymać. Na miejscu czeka mnóstwo niespodzianek, znajome twarze i masa pozytywnej energii. Wiek nie ma znaczenia. Lato na maksa to wydarzenie dla wszystkich, którzy kochają dobrą muzykę i letnią zabawę. Wystarczy spakować się w samochód, złapać pociąg albo busa i razem z ekipą pojawić się jutro w Ogrodzieńcu. Szczegóły imprezy i aktualności znajdziecie na naszej stronie internetowej www.rmfmax.pl. Dołączcie do naszej paczki RMF Max.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
6: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: Ciii. To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: I po reklamie.

Hej, cześć, witajcie w ten najpiękniejszy czas tygodnia, piątkowy wieczór, na to czekaliśmy. Przemek Grabowski w RMF Wax, są wakacje, jest weekend, no i jest lista Hot Band, dziesiątka najważniejszych hiciorów, dzisiaj też dużo ciekawych nowości, premier, kawałki, których może jeszcze nie znacie, a zestawienie otwierają piątkowo Bibi Rexha i David Guetta, ich Sad Girls.

0: Alex Warren dodaje nam energii do życia wieczorowo. Jego nowości Passenger zaczynał jako gwiazda TikToka, a dzisiaj, proszę bardzo, podbija światowe listy przebojów, także listę Hot Dance. Sprawdza się nowości i głosujecie na rmfmax.pl, a u nas piątkowo Afro House'owo Shimza i Arco w numerze Fire Fire. Dzisiaj dziewiątka.
1: RMF Max 9. Numer 9.

A ty tańcz, tańcz, tańcz i pij drinki z pomarańczą. Do tego tutaj akurat nie było. Blanka zapraszała do tańca. To piątkowa ósemka w zestawieniu listy Hot Dance. Będziemy tańczyć, bo od 21 na starcie weekendu max party, tylko imprezowe nuty. Będziemy mieszać, będziemy odkrywać nowości. Teraz też po wielkim sukcesie singla Graceland wraca do nas producent Yearbox. Oto jego nowość w RMF Max. Babylon.

0: Better Times, Robin Schulz o lepszych czasach. Dzisiaj siódemka na liście Hot Bands. Jak będzie wyżej, to będzie mieć te lepsze czasy. My nie czekamy na żadne lepsze czasy. Teraz to są czasy. Jest piątek, jest weekend, są wakacje. Jest grane, odliczane. Za chwilę kolejna nowość tego tygodnia. Gibbs, Ego i For Money. Wrócę też ze świeżym bitem od Kygo.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
5: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
6: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji?
5: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
6: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
5: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
6: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
5: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
6: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska Borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
13: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
14: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
15: I po reklamie.

Chyba już po pierwszej nutce i tak jest również w tym przypadku. Kygo wraca do poczekalni listych o Benz w numerze Take Me Back i czeka także na twój głos dzisiaj rmfmax.pl. Może się uda, może szybko będzie w zestawieniu. Teraz otwieramy pierwszą piątkę przy piątku. Tutaj przyjaciel Justina Biebera, czyli Kid Laroi i Kelani w numerze Girls.

sprzed 13 lat. No, blisko, blisko, gorąco, to też była ich wspólna produkcja, Alesso i One Republic. Po 13 latach razem myślę, że będziemy do tego tańczyć jeszcze w trakcie tych wakacji, tylko czy to będzie nasza nowość w zestawieniu? Już po weekendzie zobaczymy, głosy liczymy, rmfmax.pl. No i doliczyliśmy się, że męskie granie dzisiaj akurat na trzecim. Kto będzie najlepszy, to przed wami.

Można się przy tym nieźle pokręcić. Kogo zakręciło, kogo wkręciło? Madonna i Martin Garrix w poczekalni listy Hobbens, Biza. Madonna to nawet całą płytę taką bardziej elektroniczną sprawiła wszystkim swoim fanom. No i może to będzie nasza kolejna nowość już niedługo, coming soon. Piątkowo na miejscu trzecim listy Hobbens, Męskie granie, nareszcie. Na drugim nowość od Axwella, ale to było dobre, Whatever Turns You On. Ale teraz najważniejsza, najlepsza jedynka na szczyt listy Hobbens. Wraca projekt Bauza, do tego tańczy się w Europie, także u nas w Polsce. Magnetic to nasza nowa jedynka. Max. One. One. One. One.

0: i pięknie, Bauza i Magnetic. To nasza jedynka na liście Hobbence. Takie bity także po 21. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę zaczynamy piątkowe Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie jeszcze warto wyjść.
1: Słuchacie RMF Max Krosno. Startuje weekend, a jeśli boisz się, że twój plan ograniczy się do spania, jedzenia pizzy i scrollowania TikToka, to mamy dla ciebie turbo alternatywę. Jarmark Korczyński to dwudniowy maraton atrakcji, gdzie każdy, od hardrockowca po fana folkowych klimatów, znajdzie coś dla siebie. Na stadionie KS Kotwica Korczyna szykuje się prawdziwy rozkład jazdy tylko dla wytrzymałych. Sobota odpali się już od 16 muzyczną petardą, bo na scenę wjedzie ekipa Eter z Krosna, a po nich jeszcze bardziej podkręci klimat Ciriam. Ci, co twierdzą, że folk i rap się nie łączą, mogą być w szoku, bo w następnej kolejności na scenie złapią mikrofon Inoros z Liberem. Niedziela rezerwuje się w kalendarzu dla wszystkich rodzin. Od 13 start wielkiego pikniku, a potem Emilia Winiarska zadba o nastrojowy vibe. Zespół folklorystyczny Stropkowcian pokaże, jak bawią się nasi słowaccy sąsiedzi. Kruszer rozbuja cały stadion rockową pompą, a na finał dojedzie Wanda i banda.
2: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.

0: 22 3 69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz

0: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
1: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: I po reklamie.

holidayu, dla tych, którzy marzą dopiero o holidayu, którzy zakończyli swojego holidaya i dla tych, którzy nie będą mieć holidaya też. Ale fajnie, jest lato, jest piątek, jest weekend i są z wami Przemek Grabowski i DJ Rafmix. Wystartowaliśmy nasze piątkowe wakacyjne Max Party, tylko imprezowe nuty do północy. Za chwilę Andy Dust, czeka Fuka i Liwka i Enklawa, ale kolejny set otwieramy od wielkich gwiazd. Avicii i gwiazda rocka Lenny Kravitz spotkali się kiedyś właśnie w tym numerze, no to już po tych ładnych latach klasyk. I tak lecimy w naszym kolejnym secie. Super Love. We'll be right back.

0: I Like It, klasyk od Narcotic Thrust z RMF Max na wakacjach. I pamiętajcie, że wakacje to można sobie nawet wirtualnie poplanować. I jak sobie tak nawet planujemy wakacje, to od razu czujemy się lepiej, nawet jeżeli nigdzie nie jedziemy. Zostańcie z nami, bo za chwilę na naszej piątkowej imprezie Becky G i Topic, Sorry Papi, wróci też Purple Disco Machine.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
8: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: Długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

Kochasz? To Sobel! W Max Party na piątek? No tak akurat o miłości. A wiecie, że dzisiaj jest jeszcze dzień wirtualnej miłości. Ta wirtualna jest coraz bardziej popularna, no bo gdzie się dzisiaj spotykamy, szukamy partnerów, no często właśnie w internecie. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy znaleźli miłość wirtualnie i realnie, dla wszystkich poszukujących, co nas wszystkich łączy. No piątek, wieczór, wakacje i dobre bity w RMF Max. Teraz kolejny pluszowy kawałek. Było tańczone nieraz, teraz też sobie potańczymy. Aleksandra Stan i niezapomniane Mr. Saxo Beat.

As It Was to Harry Styles, który się prawie zajechał po ostatnich rekordowych koncertach na stadionie Wembley w Londynie. No taki był wymęczony, że złapał tam jakiegoś wirusa i ostatnio musiał przerywać swoje występy. Teraz w RMF Max David Guetta na remiksie. No on też w trakcie wakacji bardzo zabiegany, ale daje radę w klubach i na festiwalach. Tutaj David Guetta na remiksie dla Milki Just The Way You Are. A może wolicie z amerykańskim akcentem? Dobra, Just The Way You Are. A może chcecie w Pongliszu? Just The Way You Are. Proszę bardzo.

0: Buddy Talk to Ale Farben w naszym Max Party na wakacjach. A wiecie, że na wakacjach coraz bardziej popularne są miejscówki i hotele. Są takie również w Europie, gdzie oddajemy smartfona, kiedy się meldujemy, żeby się, wiecie, no wyłączyć i zrelaksować. Spróbujcie schować do szuflady swojego smartfona przynajmniej na 15 minut dzisiaj wieczorem, a my wam zajmiemy czas dobrym bitem. Za chwilę Lumix, wróci też Kizo i The Weeknd. Max.
1: Szukacie pomysłu na weekend, który zapamiętacie na długo? To właśnie już jutro Ogrodzieniec stanie się miejscem, gdzie lato nabierze zupełnie nowego wymiaru. Ekipa RMF Max szykuje dla was kolejną odsłonę lata na maksa. W sobotę Podzamcze w Ogrodzieńcu zamieni się w prawdziwe centrum muzycznych emocji. Na scenie pojawi się Majka Jeżowska, legenda polskiej sceny, której hity zna każdy. Będzie też live show Oskara Cymsa. Gwarancja świeżej energii i niezapomnianych dźwięków. Na deser taneczne szaleństwo z Napoli, dynamiczne rytmy i energia, której nie da się powstrzymać. Na miejscu czeka mnóstwo niespodzianek, znajome twarze i masa pozytywnej energii. Wiek nie ma znaczenia. Lato na maksa to wydarzenie dla wszystkich, którzy kochają dobrą muzykę i letnią zabawę. Wystarczy spakować się w samochód, złapać pociąg albo busa i razem z ekipą pojawić się jutro w Ogrodzieńcu. Szczegóły imprezy i aktualności znajdziecie na naszej stronie internetowej www.rmfmax.pl. Dołączcie do naszej paczki RMF Max.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
6: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
5: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
6: Przykłady?
5: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
6: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
5: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
6: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
12: I po reklamie.

się raczej się nie kończy. Kizo na naszej imprezie, witajcie piątkowo, wakacyjnie. Jesteśmy w środku, mamy jeszcze dużo lata. Przemek Grabowski i DJ Raf Mix z wami do północy. Tylko imprezowe bity czeka Kaigo, ekipa Dub Dogs, wróci Jennifer Lopez z Pitbullem, ale kolejny set otwieramy nowością. Oto brytyjscy przyjaciele. Duety Switch Disco w numerze Voices. Do tego tańczymy.

wiadomo, że u Łysego to są zawsze dobre imprezy. Z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy wczoraj bawili się na party u Łysego na Narodowym u Pitbulla. Kto był? No to czekamy na wasze zdjęcia, relacje. Jennifer Lopez, Pitbull przed chwilą w naszym Max Party on the floor. Czeka Katy Perry, ale teraz świeży bit tych wakacji. Gibbs i Kukon w RMF Max. Ty masz.

Męskie granie, ale w jakim fajnym remiksie w piątek w Max Party. Na mikrowakacje, bo coraz bardziej popularne są właśnie takie mikrowakacje, czyli wyjazdy trwające tylko 48 godzin. Jednak planowane z dokładnością co do godziny bardzo często, no podobno niedługość urlopu, ale wspomnienia robią różnicę, a i pogoda ma się poprawić, tak więc no przynajmniej mikrowakacje można sobie zrobić. Teraz nie mikro, ale mega hicior dookoła świata, także u nas w Polsce Hurzel i Ultra na te otwierają nas kolejny set To The Sun.

0: gorące hity tego lata. Run, Run, River to nowość. Razem David Guetta, Yalok. Ten numer też polecamy na te cieplejsze dni, które przed nami. I pamiętajcie, że w upalne dni, jak zrobi się tak naprawdę bardzo ciepło, to piasek na plaży potrafi osiągać temperaturę nawet 60 stopni. Dlatego klapki to nie moda, to sprzęt ochronny. Za chwilę numer, który też polecamy na plaży obowiązkowo. Bauza i Magnetic w naszym kolejnym secie w Max Party.
1: Max!
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
4: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 24-69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.

Nicole, ale w remiksie Lizzo i Bonnie M. Witajcie piątkowo, weekendowo na wakacjach. Przemek Grybowski i DJ Rafmix z wami. To jest nasze Max Party, tylko imprezowe bity. Mamy tutaj Taylor Swift, która aktualnie na miesiącu miodowym, prawda, szczęśliwa żona. The Fate of Ophelia dzisiaj pojawi się w remiksie chłopaków z Loud Luxury. Jak oni się cieszyli, że mogli to zrobić. To za chwilę, bo kolejny set otwieramy nowością w RMF Max. Wraca do nas Meduza, ich Silence.

Roxy Węgiel zabrała nas na miasto. A po co? I dlaczego? No może zabrała nas na lody. A kiedy zjada się najwięcej lodów? No u nas jeszcze nie prowadzi się takich badań, ale wiadomo, że we Włoszech przynajmniej najwięcej lodów sprzedaje się właśnie nie w weekendy, ale we wtorki i środy. Dlaczego? Bo wtedy kolejki są krótsze, a mieszkańcy chętniej wpadają, prawda, na gelato break. Czasem najlepszy smak ma po prostu środek tygodnia. To wiadomość dla tych, którzy wybierają się do Włoch. Tak więc może nie w weekend, tylko w tygodniu ustawić się w kolejce. Szybciej pójdzie. Dla tych, co słuchają nas gdzieś daleko, daleko, Hen, Ed Sheeran i Martin Garrix w naszym kolejnym secie w Max Party. Repeat it.

0: za każdym razem.
1: Gomba o 3-3 i ekipa nienawidzą być w klubie, jak nawijali przed chwilą. No i może dobrze, bo ciasno, często, bo duszno, a i zawsze trzeba prosić DJ-a, żeby zagrał coś fajnego i do tańca. A u nas wszystko macie za darmo, nikt się tutaj nie spoci, no my się pocimy i gramy zawsze fajnie i do tańca. Teraz nasza kolejna taneczna nowość tego lata. Producent Ides odświeża disco klasyk, otwierając nasz kolejny set Ring My Bell, a za chwilę coś dobrego od Armina Van Burena.

Właśnie tym hitem będziemy wspominać tegoroczne wakacje. Wyobraźcie sobie, za kilka lat, 5, 6, 10, 15, będziemy wspominać mundial i ten mundialowy hicior, który będzie nam się kojarzył z tymi mistrzostwami. Shakira, Burna Boy, Die Die. Teraz też będziemy wspominać, mamy dla was mega klasyk w piątkowym Max Party. Jeden z największych

0: trzech hiciorów od ekipy Faithless. Jak Faithless, to także God is a DJ. Kto będzie miał ponownie ciarki? Lecimy.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

to Dawid Podsiadło. To takie przesłanie na sobotę, bo wiadomo, w sobotę wakacje wakacjami, ale trzeba posprzątać, poodkurzać, śmieci wynieść, żeby było na błysk, żeby nie było. Dziękujemy za piątkową imprezę. Przemek Grybowski i DJ Raf Mix. Byliśmy z wami przez ostatnie godziny. Jeżeli macie jakieś muzyczne propozycje dla nas, no to proszę pisać, co ma się u siebie na imprezowych playlistach. Dajcie znać SMS-owo na 3001, koszt jak zwykły SMS. Miłego weekendu, cześć!

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, jak hajs pociąga za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.